Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

0: Magazyn lokalny.
1: Emilia Czerniejewska, startujemy z najważniejszymi informacjami. W sumie w gminie Kramsk 257 osób otrzyma pieniądze na wymianę odnawialnych źródeł energii. Skorzysta również 6 obiektów publicznych. O tym, ale też o innych zadaniach realizowanych tutaj, rozmawiałam z włodarzem.
2: Andrzej Nowak, wójt gminy Kramsk.
1: Z wizytą, jak zawsze przemiłą, w urzędzie gminy w Kramsku u pana wójta, jakimi inwestycjami pan wójt chciałby się dzisiaj pochwalić?
2: Znaczy, może rozpocznę od tego, że tegoroczny budżet jest pod względem finansowym bardzo ambitny. On zamyka się, jeśli chodzi o zamiary inwestycyjne, kwotą 55,5 miliona złotych. Z tego kreowania budżetu wyszło nam, że właśnie 19 inwestycji z tych 36, które mamy zaplanowane w budżecie, to jest efekt planowania wynikającego w tym, co zapadło w przeszłości. Kwota 55 milionów, właściwie 55,5, może jeszcze nie do końca jest zamknięta, ale chcę powiedzieć, że taki wydatek finansowy jest możliwy dzięki temu, że bardzo mocno zabiegamy jako gmina uboga o to, żeby pozyskiwać środki zewnętrzne. I tak powiem, że tak duży wydatek inwestycyjny, mówię łącznie na te 36 inwestycji, jest możliwe dlatego, że absorbując około 8 milionów naszych własnych środków, resztę pozyskujemy ze środków zewnętrznych. Przy naszych dochodach, podam dla przykładu, my jesteśmy gminą rolniczą, 3/4 to grunty rolne i nieużytki i z tego, co stanowi, że tak powiem, przeznaczenie rolnicze, my do naszego budżetu otrzymujemy 250 tysięcy złotych podatku. Nie mamy tutaj przemysłu, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o tę wysokość podatku, determinuje to, że mamy niskie, słabe gleby o niskiej klasie bonitacyjnej. Natomiast rolnicy, którzy uprawiają na tych ziemiach, są niezwykle pracowici i no, tutaj mieliśmy zwycięzcę Agroligi, to było zwycięstwo państwa z Molarku w konkursie organizowany przez prezydenta RP, wielu laureatów wojewódzkiego rolnika roku, to jest konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski pod pieczą taką merytoryczną pana marszałka Krzysztofa Grabowskiego. Wielu miało tytuły rolników powiatu. W związku z tym jakby ubóstwo ziemi nie eliminuje możliwości bogactwa zbiorów za sprawą pracowitości naszych rolników. Ale wracając do inwestycji. Tutaj z tych, które są właściwie w tym roku w jakiś sposób istotne, to chciałbym wymienić może 3. Pierwsza to jest Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Helenowie. Tam wykorzystujemy możliwości, jakie dał niewykończony budynek i chcemy tam to centrum właśnie ulokować dla około 20 osób, które będą tam przebywać na zasadzie nieco podobnej do opieki wytchnieniowej, dlatego że ich opiekunowie w tym czasie, kiedy podopieczni, osoby niepełnosprawne, starsze będą tam przebywać, będą mogły załatwić chociażby swoje takie sprawy, które dla których załatwienie potrzebna jest większa mobilność i możliwość samodzielnego wyjechania po prostu do urzędu czy do szpitala załatwienia swoich spraw. I myślę, że to jest bardzo duża rzecz, ponieważ my samych osób niepełnosprawnych, nie uwzględniając procesu starzenia się, mamy na terenie gminy ponad 400. Więc to jest bardzo, to jest prawie 5% populacji naszej gminy. Więc dlatego ta inwestycja jest bardzo ważna. Spodziewamy się, że otwarcie tej inwestycji po zakończeniu wszystkich procedur administracyjnych, bo teraz zmierzają sprawy związane z zakończeniem inwestycji ku końcowych, będzie możliwe gdzieś jesienią. Jeśli się da wcześniej, to dobrze, ale wolę być ostrożnym.
1: Co tam już jest zrobione?
2: W tym budynku są przygotowane posadzki, windy, są wyposażenia niektórych pomieszczeń. Natomiast w związku z tym, że nie do końca był znany nam termin pozyskania tych środków, które tutaj mamy, nie mogliśmy awansem przygotowywać się do organizacji tego pomieszczenia, bo na ten cel mamy również pieniądze, były pewne opóźnienia, natomiast mamy teraz te deklaracje, że pieniądze pozostaną na organizację niezagrożone, tak jak wcześniej mówiłem, ogromnie wiele środków pozyskujemy z budżetów zewnętrznych, nie będących częścią składową budżetu gminy, dlatego też musimy mieć tę gwarancję, że te środki wpłyną, otwierając taki obiekt, bo przy tak napiętym budżecie nie mamy już możliwości pokrycia ewentualnych niedoborów z tytułu niedotrzymania przez partnera słowy własnymi środkami. Musimy dokonać pewnego przeliczenia. My, pisząc projekt na tę inwestycję, robiliśmy to 3 lata temu. Wiemy, jaka była dynamika chociażby wynagrodzeń, jeśli chodzi o wynagrodzenie najniższe. To również przekłada się na wynagrodzenia osób, które posiadają konkretne specjalizacje. Dlatego też w tej chwili te analizy robimy i kosztowo trudno mi to jeszcze tak określić, żeby być możliwie wiarygodnym. Natomiast te zmiany są rzeczywiście dużo, ale musimy tam zapewnić personel dla 20 osób, które będą tam przebywać, ale będą to nie tylko osoby, które pomagać będą w zabezpieczeniu tych codziennych dostaw produktów do takiej aktywności gospodarczej, jak przygotowanie posiłków, do czegoś, ale potrzebny będzie rehabilitant, potrzebny będzie lekarz, więc potrzebne będą osoby, które mają specjalizacje pielęgniarskie, osoby, które pełnią funkcje administracyjne, będą musiały posiadać wiedzę na temat typu zabiegów, które będą tym osobom potrzebne. I w związku z tym dopasowanie tego wachlarza musi odrobinę potrwać, a to było możliwe po potwierdzeniu tego, że te pieniądze będziemy mogli otrzymać. W tej chwili ta inwestycja jest szacowana tam na około 8,5 miliona złotych.
1: Tradycyjnie, będąc u pana wójta, zapytam o szkołę w Woli Podłężnej.
2: Myślę, że aktualnie sytuacja wygląda tak, że jesteśmy po dłuższej debacie na forum Rady Gminy. Właściwie mówię debata odnosząc się do kilku takich spotkań, posiedzeń komisji i powiem tak, że punktem takim wyjścia było to, że mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że ogłosiliśmy przetarg zgodnie z tymi założeniami, jakie wynikał z projektu technicznego na ten obiekt. Uczyniliśmy to w ubiegłym roku i okazało się, że w tym postępowaniu przetargowym, mając zgromadzonych około 20 milionów złotych w budżecie na inwestycje, to żeby sprostać wymaganiom, jakie zostały złożone w ofertach przetargowych, my musielibyśmy dysponować kwotą 38 milionów złotych. W związku z tym po analizach wyszło nam, że zaciągnięcie kredytu na taką kwotę powoduje, że my musielibyśmy spłacać ten kredyt, biorąc pod uwagę możliwości wieloletniej prognozy finansowej do roku 2052. Przy czym po drodze, jak wynikało, rok 2031 byłby takim rokiem, w którym na inwestycje, czyli na wydatki o charakterze inwestycyjnym, moglibyśmy sobie pozwolić w wysokości na te wydatki przeznaczyć 400 tysięcy złotych. To jeśli zestawimy tegoroczne 55 milionów złotych z taką kwotą, to widzimy, jak tego typu inwestycja wpłynęłaby na możliwości inwestowania w terenie gminy. To jest jedna okoliczność. Druga okoliczność to jest ta, że dopóki trwały prace nad dokumentacją, to jeszcze dysponowaliśmy takim przekonaniem, że te wszystkie nasze działania o charakterze inwestycyjnym pozwalają mieć pewną nadzieję, że to wszystko będzie oscylować w miarę dobrym stanie demograficznym naszej gminy, w tym sensie, że będą dzieciaczki na naszym terenie. Natomiast okazało się z tych wszystkich wyliczeń, że my doszliśmy do takiego momentu, że do roku do przełomu roku 2016-17 z około 150 urodzeń, wtedy spadliśmy do 113. Ale już w roku 2017 znowu był podskok na 144 urodzenia, ale ten stan również bardzo szybko opadał. Wtedy jeszcze, kiedy powstawała ta dokumentacja projektowa, wydawało się, że być może nastąpi odbicie od dna, jak to odbicie z roku 2017. Natomiast w tej sytuacji, jaka teraz jest, już szans z powodu też ogólnopolskich trendów demograficznych nie ma. My w tej chwili na terenie gminy jesteśmy w roku 2024 na poziomie 80 urodzeń, w roku 2025 na poziomie 82 urodzeń. Przy założeniu, że te wszystkie dzieciaczki jako siedmiolatki rozpoczęłyby naukę i przez 8 lat chodziłyby do szkoły, to tych dzieci byłoby 600, a my mamy w tej chwili ponad 1200. I to jest tak, a do tego musimy również dodać to, że nie ma na terenie naszej gminy żadnej szkoły, która absorbuje w 100% dzieci urodzone na terenie danego obwodu szkolnego. Tutaj najwyższy wskaźnik ma bodajże szkoła w Kramsku, gdzie 75 dzieci z obwodu chodzi do szkoły. Natomiast wszędzie to jest niżej. W przypadku Woli Podłężnej mamy taki wskaźnik, że tam na około 230 dzieci do szkoły uczęszcza z tego obwodu 40 kilka łącznie z przedszkolakami, natomiast grupka około 17 dzieci pochodzi z innych obwodów. Oczywiście można powiedzieć, że winą są warunki, że może byłoby tych dzieci więcej, ale tutaj ja relacjonuję jakby tak to, co padało w argumentacji na komisji, jak i z udziałem pań i panów radnych, którzy podkreślali, że my jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że na Helenowie mamy pusty poszkolny obiekt, w Święcicu mamy drugi poszkolny obiekt pusty. Mamy 4 szkoły stowarzyszeniowe w Milinie, Patrzykowie, Pilczewie, przepraszam, teraz to są 3, gdzie zagrożeniem demograficznym żyją te szkoły o wiele bardziej, bo tam tych dzieci jest mniej i możliwości poradzenia sobie z utrzymaniem szkoły przy tych warunkach dotacji, jakie obowiązują dla tych szkół niepublicznych, są szalenie małe. Innymi słowy, te szkoły również czeka jakby wymarcie edukacyjne. My, w związku z tym jest taka sytuacja, że tak jak nie da się mieszkańcom Woli Podłężnej wybudować dróg w Grąblinie czy Helenowie w Konstantynowie, bo te drogi muszą być w Woli Podłężnej, o tyle z edukacją, tak jak z leczeniem na przykład, mamy taką sytuację, że wartości edukacyjne mogą być realizowane poza miejscem zamieszkania, chociażby przez system dowozów. Natomiast sytuacja, w której zdecydowalibyśmy się na ten duży projekt, powodowałaby, że raz, że zadłużalibyśmy gminę. Po drugie, trudno powiedzieć, żeby optymistycznie myśląc przy tym wszystkim, co dzieje się w Koninie, że ta szkoła byłaby szkołą zapełnioną, czyli my również generowalibyśmy ogromne wydatki. Dla przykładu powiem, że w obecnym roku 25-26 my mamy w niektórych klasach, tam jest 65 dzieci i 9 oddziałów. To tak średnio, że to jest powiedzmy 8 dzieci na oddział, ale w niektórych oddziałach tam najwięcej jest 10. Mamy 3 obecnie takie oddziały, które są po 10 uczniów. Kiedy odejdzie obecna 8 klasa, to przy kilka roczników będzie miało liczebność w oddziale 2, 7, 3, 6, 7 uczniów. I tutaj radni gminy w związku z taką diagnozą nie wyrazili zgody na zaciągnięcie kredytu na budowę tej szkoły. Po prostu uznali, że mamy obiektów edukacyjnych na terenie gminy wystarczająco dużo, że w związku z tym warto pomyśleć o tym, żeby przygotować się i zwrócić się z możliwością o inne przeznaczenie promes, które uzyskaliśmy na te szkoły. Tam były 2 promesy, jedna o wartości 5 milionów złotych, druga o wartości 8 milionów 900 tysięcy. Wspomnę, że wcześniej jeszcze składaliśmy wniosek na 25 milionów, kiedy ten duży projekt był w grze i pierwsza odpowiedź była negatywna, w związku z tym, że myśmy tam dopasowali udział własny gminy do obiektów innych niż szkolne, a tam udział własny gminy był mniejszy. Okazało się, nie uzyskaliśmy tego w odpowiedzi, że jeśli przywrócimy poprzednie parametry, których nie powinno się zmniejszać, jeśli chodzi o udział własny, mimo że inwestycje są inne, to możemy nadal rozmawiać. Ale tutaj Państwo radni Woli Podłężnej wnioskowali, żebyśmy nadal pozostali przy tej budowie szkoły. Natomiast do mnie, jako do wójta, natomiast ja o takich wydatkach nie mogę jednoosobowo decydować. To musi być rada, która przyjmuje perspektywę finansową. Ja nie mogę być w roli kogoś, kto jakby tak albo odrzuci, albo zaręczy na przyszłość. O tym musi wiedzieć Rada i tutaj z panem przewodniczącym i panami wiceprzewodniczącymi ustaliliśmy, że będziemy procedować dalej sprawę przeznaczenia zmiany środków, ale też przy tej okazji jeszcze pochylimy się nad pismem państwa radnych z Woli Podłężnej, czyli pana Jacka Wiśniewskiego i pani Emilii Gołębiewskiej-Kulik. Natomiast naszym, ja tutaj wcześniej też powracamy nieco do przeszłości, deklarowałem, że przygotuję takie alternatywne rozwiązania dla wykorzystania tych promes i mówiłem o wodociągach i kanalizacji, mówiłem o drogach, mówiłem również o tym, żeby można było pomyśleć o jakiejś hali sportowej, bo dorosłe osoby tam pozostaną w tej Woli Podłężnej również. I zaproponowaliśmy tam, także zaproponowałem Radzie, przedstawiłem, z tym, że okazało się, że jeśli chodzi o wodociągi i kanalizację, to wydatek na ten cel właściwie no, byłby taki, że musiałyby być ogromne pieniądze jeszcze oprócz tych 13 milionów, żeby to zrobić, a to taki wtrend, pozwolę sobie powiedzieć, że my w związku z tym, że dopłacamy do tego, czego nam nie wystarcza z subwencji na edukację, w poprzednich 5 latach wydaliśmy grubo ponad 40 milionów do tego, żeby szkoły funkcjonowały tak, jak one funkcjonują. To jest mniej więcej kwota, która pozwoliłaby na skanalizowanie Woli Podłężnej. Więc to jest problem, z którym stykają się wszystkie samorządy, jak zapewne pani redaktor wie, bo wszystkie samorządy mówią o potrzebie racjonalizacji wydatków, bo wszystkie samorządy widzą, że na ich terenie są ogromne potrzeby infrastrukturalne, natomiast tworzone procedury zmiany organizacyjnej szkół i trybu ich likwidacji są takie, że samorządy nie są właściwie w stanie ich przeskoczyć. W związku z tym no, trzymają się tych twardych reguł, płacząc i płacąc za to. My jesteśmy też troszeczkę w takiej sytuacji. Ale chcę powiedzieć, więc to by przekroczyło nasze możliwości finansowe, natomiast moglibyśmy doprowadzić do tego, żeby wszystkie drogi, które mają status dróg gminnych na terenie Woli Podłężnej, były drogami asfaltowymi, że bylibyśmy w stanie tam, gdzie pozwala na to przestrzeń, zrobić wszystkie chodniki, oświetlenie po prostu również. W związku z tym to są przedsięwzięcia, które wpisywałyby się w to, z czego mogliby skorzystać wszyscy mieszkańcy Woli Podłężnej. To byłoby, myślę, zysk, który dotknąłby wszystkich. Natomiast rzeczywiście, ja wiem, że dobrze jest, jeśli szkoła jest blisko, bo każdy się martwi, ale musimy sobie powiedzieć, że powiedzmy mamy inne szkoły, w których dowozy są dowożone do dzieci do szkoły w Anielewie, mówiąc alfabetycznie, do Kramska, do Wysokiego i w związku z tym są też miejscowości, które z tym problemem się borykają. A fakt, że my jesteśmy tutaj też blisko Konina, nie sprawi, że uczniowie z Konina przyjdą do naszej szkoły. To raczej jest tak, że miejsce pracy determinuje to, że rodzice wraz z dziećmi wiele swoich dzieci lokuje w innych szkołach miasta Konin. Ja też tego jakby tak nie wyrzekam, bo musimy sobie powiedzieć jasno, i w Kramsku jest samorząd, miasto Konin też jest samorządem, i jeśli Konin ma naprawdę też dużo więcej tych obiektów oświatowych, to my nie możemy tak liczyć, że wybudujemy nie wiadomo jaki obiekt edukacyjny, żeby zabrać uczniów z Konina, bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w Koninie też są takie obiekty. To jest jeden nasz kraj, jeden wspólny, jedna Polska, jedna Wielkopolska. W związku z tym nie sposób patrzeć na te problemy tylko tak wybiórczo przez pryzmat własnego gniazdka.
1: Czy dzieci uczą się w tej Woli Podłężnej, w tej szkole takiej, tej co dotychczas, czy jak ta sytuacja wygląda?
2: Tak, uczą się w tej szkole, w której po prostu uczą się dotychczas. Bo chcę powiedzieć, że tutaj wielu mówi o, powiedzmy, wyremontowaniu tych obiektów. Natomiast mało kto pamięta o regułach, jakie zostały narzucone ustawą o prawie budowlanym z 1994 roku. To prawo budowlane mówi, że jeżeli podejmujesz się remontu, to w wyniku remontu standard obiektu powinien być zgodny z tymi wymogami, które obowiązują współcześnie. A tam jest tak, że wiele tych ścianek wyglądało naprawdę ładne, bo były pokryte emalią, ale pod tą emalią był tynk i drewno. Proszę sobie wyobrazić, jak wyglądać może wymiana chociażby futryny drzwiowej, żeby ją zrobić 90-centymetrową, żeby ją wstawić, tę futrynę, w trzcinową ścianę. Jak strop to wytrzyma, który jest po prostu drewnianą polepą? To wszystko po prostu w wyniku takich prac runie. Wszystkie powierzchnie powinny być na jednym poziomie, równe, bez stopni. Tam takiej sytuacji nie ma. Wszystkie pomieszczenia, które były, są pomieszczeniami maleńkimi. Wszystkie pomieszczenia nowego obiektu powinny mieć wysokość co najmniej 3,30. Taka obowiązuje w tych budynkach. No więc ten strop, jak się nie utrzyma, to wszystko i tak by trzeba po prostu podnieść. Więc skala jakby z punktu widzenia prawa budowlanego remontów, no remont jest niemożliwy jakby, tak? No, z definicji musiałaby być, musiałby powstawać nowy obiekt, bo tutaj no takie są niestety wymogi prawa budowlanego, tak? Szerokość korytarzy, czy tam coś jeszcze takiego, jest zbyt wiele czynników, które musiały być zmienione. Więc rozumiem, że w wielu budynkach dawniejszych szerokość korytarzy mniej więcej funkcjonuje, ale nie mamy do czynienia z aż tak wieloma czynnikami, które wymagają naprawy w tym budynku A i w budynku B.
1: W takim razie dlaczego te dzieci nadal tam się uczą? Bo to mnie nurtuje. Czy ci rodzice tak generalnie naprawdę aż...
2: Znaczy, na pewno jest tak, że rozmawiałem z wielkopolskim kuratorem oświaty i uzyskanie decyzji na likwidację szkoły z tych powodów, o których mówiłem, jest po prostu trudne. Myślę, że kiedy rozwiążemy ten problem przeznaczenia tych promes, będziemy być może procedować zmianę stanu organizacyjnego tej szkoły, żeby postawić tam dzieci mniejsze w tym budynku wiejskiego ośrodka kultury, a starszym dzieciom zaproponować naukę może w innych tych pomieszczeniach.
1: Co z tymi pieniędzmi? Do kiedy one, można je jak gdyby nimi dysponować? Czy jest jakiś termin, deadline, gdzie trzeba je wydać?
2: Konkretnej daty nie mamy wyznaczonej, natomiast wiemy, że możemy tutaj jeszcze nad tym popracować po tej pierwszej odmowie i dlatego, tak jak mówiłem, wraz z panem przewodniczącym i panami wiceprzewodniczącymi ustaliliśmy, że w niedługim czasie spotkamy się na zebraniu Komisji Rady Gminy wszystkich po to, żeby wypracować stanowisko i ewentualnie zaakceptować tę wersję, na którą pierwotnie też już była zgoda wyrażona przez Radę, żeby przeznaczyć to na ulicę i na halę sportową, ale tak jak mówię, z powodu tych wskaźników, że myśmy dostosowali te wskaźniki, jeśli chodzi o procentowy udział gminy w tym przedsięwzięciu dla tych nowych wariantów, to one się okazały mniejsze niż te, które obowiązywały dla obiektów oświatowych. Nie otrzymaliśmy uzasadnienia, dlaczego mieliśmy odmowę. Troszeczkę to trwało, zanim się przebrnie przez wszystkie te administracyjne korytarze, żeby się dowiedzieć, co było powodem. No i teraz już wiemy. Mamy przygotowane wyliczenia, ile powinien być wynosić wkład własny. Jako urząd jesteśmy przygotowani i chcemy z tymi danymi rozmawiać z paniami i panami radnymi.
1: Te pieniądze można wydać, jeżeli nie na szkołę, to na cokolwiek innego po prostu, tak?
2: Tak. Tak, z tym, że trzeba uzyskać zmiany komisji, decyzję komisji, która działa przy Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z tym, żeby z jednej strony, w mojej ocenie to jest rozwiązanie kompromisowe, aczkolwiek państwo radni z Woli Podłężnej uważają, że jestem bezkompromisowy, nie chcąc wyrazić zgody na to, żeby pozostała kwestia budowy szkoły, natomiast proponuję obiekt sportowy, przy którym byłaby przestrzeń, powiedzmy, na spotkania integracyjne dla mieszkańców Woli Podłężnej, a drugą część przeznaczyć właśnie na te prace infrastrukturalne, bo to jest tak, że z jednej strony państwo radni aspirują o szkołę, ale z drugiej strony chcą też, żeby powstawały ulice. Ja już przygotowuję się do tego. W tym budżecie jest opracowanie projektów na dwie ulice, ale to się nie będzie po prostu kończyć. I myślę, że gdybyśmy zdecydowali się na ten wariant i zgodzili się na budowę tej szkoły, to możliwości realizowania takich zadań nie tylko w Woli Podłężnej, jeśli w rok 2031 to jest 400 tysięcy, ale w całej gminie byłyby żadne.
1: Natomiast jeszcze, panie wójcie, bo te dwie opcje, to one porównywalnie kosztowo są podobne? Czy ile trzeba by było na nie wydać?
2: To znaczy, troszeczkę droższa jest ta inwestycja związana z budową dróg i chodników. Sala jest jednym obiektem. No, trzeba sobie wziąć pod uwagę to, że ta infrastruktura drogowa, chodnik przy niej, oświetlenie i tych dróg, ja powiem, bo tutaj nie mówimy o jednej drodze, która byłaby objęta tym działaniem, ale tych dróg w ramach tego wszystkiego jest kilka. Powiem tak, że jeśli chodzi tutaj o Wolę Podłężną, to budowę chodników mielibyśmy przy ulicy Zielonej, Bocznej, Brzozowej, Centralnej, Długiej, Kwiatowej, Nowej, Pod Lipami, Prostej, Rudzickiej, Parcelowej, Słonecznej, Sosnowej. Tak? To jest, jeśli chodzi o przebudowę ulic, czyli infrastruktura drogowa, to jest ulica Klonowa, to jest ulica Prosta, to jest ulica Skrótowa, to jest ulica Sosnowa. Są jeszcze takie drogi, które nie mają tam nazw i one są oznaczane tylko geodezyjnie jako numery działek. No i tutaj również byłaby możliwość poszerzenia pewnych prac z tego względu, że musieliśmy zwiększyć ten procentowy udział gminy z tego względu, że musielibyśmy podtrzymać ten wkład własny na wyższym poziomie, no to byłaby może szansa na to, żeby pomyśleć w Rudzice, ulicy Sadowej. Dlatego Rudzica, że Rudzica odrobinę nam ten obwód szkolny zahacza o Wolę Podłężną i w każdym razie ja byłem orędownikiem tego, żeby te pieniądze pozostały w tym środowisku, bo mieliśmy prawo wykorzystania tych pieniędzy na teren całej gminy. Natomiast tutaj Rada zachowuje się moim zdaniem bardzo uczciwie względem tej społeczności i nie chce tych pieniędzy dzielić, to znaczy nie chce, chciałaby, ale próbując również kompromisowo zachować się wobec mieszkańców Woli Podłężnej, gdzie ta szkoła miałaby być, ale trudno, żeby ona była na tych warunkach, to żeby te pieniądze oddać tej części naszej gminy, w której miałaby funkcjonować szkoła. To też warto podkreślić jako ten, no powiedzmy, krok kompromisu ze strony Rady. Pan kurator i procedury mogą być takie, że tego samorządowi nie pozwolą. Natomiast w ocenie samorządu funkcjonowanie, istnienie tej szkoły jest krokiem finansowym takim, które degraduje gminę pod względem działań inwestycyjnych. To jest pewnik. Więc jeśli chodzi o inwestycje drogowe, to ten wydatek jest rzędu 10,5 miliona złotych. Poziom dofinansowania to jest 8900 tysięcy. Mówimy tutaj o tym, co stanowi tę proporcję. 8900 to jest wartość tej jednej z tych promes. Wkład własny musi być na tym poziomie 1 700 000. Uzyskujemy 10,5 miliona złotych na zadania o charakterze infrastrukturalnym związanym z budową dróg i chodników. Zawsze w postępowaniu przetargowym przy tak dużej ilości zadań można liczyć na to, że mimo, że ten kosztorys jest odrobinę większy, to mam przekonanie, że te 10,5 miliona złotych to na pewno jest do uzyskania. Jeśli chodzi o tę halę, to tam mamy promesę o wartości 5 milionów złotych i ponad 6 milionów złotych jest oceniona jakby tutaj wartość tego zamówienia. To oczywiście musiałoby wynikać jeszcze, dlaczego tak mówię, ponieważ my nie możemy implementować tego projektu, tej szkoły, który tutaj powstał, ponieważ to jest tak, że tamten projekt był związany z tym, że w jednej części obiektu była kotłownia. Ta kotłownia była dedykowana części dydaktycznej, powiedzmy tej części komunikacyjnej, części sportowej, części świetlicowej. W związku z tym za każdym razem musi nastąpić przystosowanie projektu do powiedzmy tych warunków. Natomiast te przedsięwzięcia, które mają ten charakter hal sportowych, łukowych, no są przedsięwzięciami, które buduje się szybko i mówię w tym, że 6-9 miesięcy jesteśmy w stanie zrealizować wszystko, tak? Tak, także tutaj nie chcę powiedzieć o kosztach, bo raczej jestem nastawiony na to, żeby był projekt dostosowany do tego typu przedsięwzięcia i żeby no jakby tak nie bawić już w przerabianie i dostosowywanie czegoś, co ma tutaj być.
1: Dziękuję panie wójcie za przemiłą rozmowę.
2: Ja również dziękuję.
1: Do gminy Kramski jeszcze zajrzymy.
0: Magazyn lokalny.
1: Startujemy z informacjami. O powstanie deptaka w centrum Nowego Konina walczy Towarzystwo Upiększania Miasta. Pomysł zakłada przekształcenie zaniedbanej przestrzeni w nowoczesny i bezpieczny deptak.
3: Witam, dzień dobry. Chcieliśmy też jakby wypróbować tę nową formułę konińskiego budżetu, którą mamy w tym roku. Zupełnie nowy regulamin, nowe zasady. No chcemy dać szansę temu budżetowi obywatelskiemu. Może tym razem rzeczywiście obywatelskie projekty będą miały szansę przejść dalej, być realizowane. No a dlaczego wybraliśmy jako temat przewodni właśnie deptak na Dworcowej, w ogóle centrum Nowego Konina? No to myślę, że nie trzeba długo tłumaczyć, zarówno ze względu jakby na nasze zainteresowanie jako Towarzystwo Upiększania Miasta Konina. Często zwracaliśmy uwagę na tę nową część miasta, żeby o niej też nie zapominać, że oprócz Starówki mamy też Nowy Konin. No ale też myślę, że dla każdego mieszkańca, który porusza się po centrum miasta, no sam czuję to, że ta przestrzeń, która wita nas po wyjściu z dworca, nie jest zbyt reprezentacyjna. Najlepsze lata ma już za sobą, ale ma też ogromny potencjał i liczymy, że poprzez ten projekt będzie możliwość ten potencjał w właściwy sposób zagospodarować. No jeżeli chodzi o ten deptak przy domach towarowych centrum, no to myślę, że każdy, kto przechodził tamtędy, idąc właśnie z dworca, ma jakieś swoje przemyślenia, co tam jest nie tak. Chociażby pierwsze z brzegu wystarczy wybrać się tamtym deptakiem w deszczowy dzień, kiedy przejście przez niego oznacza tak naprawdę brodzenie przez kałuże i lokalne sadzawki. Można powiedzieć, że jest tam mała retencja w konińskiej praktyce. Element wodny w Nowym Koninie właśnie wygląda w ten sposób. Aczkolwiek wolelibyśmy, żeby jednak był on w bardziej, nazwijmy to, jeżeli już zaprojektowany sposób tam funkcjonował, a nie stanowił wodną przeszkodę terenową dla mieszkańców. No więc generalnie widzimy te nierówne chodniki, słabe doświetlenie, mało interesującej czy wygodnej, małej architektury, miejsc do przysiadania, spędzania czasu. Często, kiedy oglądamy jakieś profile ze starymi zdjęciami Konina, widzimy te dawne pergole, które były tam właśnie w tym głównym ciągu deptaka i one tak pięknie uzupełniały. Robiła takie fajne wrażenie. Patrzymy na te pocztówki i myślimy sobie, kurczę, chcielibyśmy, żeby takie właśnie życie, fajnie zagospodarowana przestrzeń witała mieszkańców, przyjezdnych, gości, no w tej jednak głównej reprezentacyjnej ulicy miasta. No ale też chcielibyśmy, żeby ten projekt objął jakby całą długość ulicy Dworcowej, także tej część po stronie wschodniej, tam mamy piękne lokale i deptak właśnie pod drzewami, a też w jakiś sposób zapomniany. Myślę, że wypadałoby w jakiś pomyśleć nad odświeżeniem tej przestrzeni, a w perspektywie też, no jednak mimo wszystko Dworcowa jest także takim połączeniem nowego Konina ze starym Koninem. Chcielibyśmy, żeby ta infrastruktura także w tej bardziej dalszej części Dworcowej, bliżej Domu Kultury, biblioteki, także była wygodna, miała może także elementy dla rowerzystów, żeby wreszcie też połączyć stary i nowy Konin rowerowo, żeby to połączenie także innymi środkami mobilności było wygodne dla mieszkańców właśnie w tej głównej osi miasta. Można powiedzieć, że na ten moment trudno jest powiedzieć o jakimkolwiek połączeniu nowego i starego Konina w tej części ze sobą rowerowego. Nie mamy tak naprawdę żadnej infrastruktury w ciągu ulicy Dworcowej. Najbliższa droga rowerowa, no to gdzieś tam na Przemysłowej, tak naprawdę to bardziej służy piątemu osiedlu niż centrum miasta i chcielibyśmy, żeby jednak ta główna oś komunikacyjna, która umożliwiałaby właśnie rekreacyjne, czy też do szkoły, do pracy połączenie centrum miasta z starym Koninem, tak naprawdę tych dwóch płuc głównych naszego całego tego organizmu miejskiego, no była wreszcie spójna, działała, wygodna dla mieszkańców, dla rowerzystów, dla osób na hulajnogach, ale też dla pieszych, bo te chodniki, które prowadzą z nowego Konina do starego Konina, pełne są pieszych, którzy strano także sobie spacerem przechodzą z jednej części miasta do drugiej i na pewno ta jakościowa infrastruktura miejska byłaby dla nich bardzo wygodna i ułatwiłaby im codzienne poruszanie się po naszym mieście. Na pewno to, co udało się zrealizować w ramach zielonych korytarzy tak zwanych, jest jakimś krokiem w dobrą stronę. Ta zieleń wymagała tam rewitalizacji, ale widać, że projektantom zabrakło takiej styczności też z naszymi realiami tutaj. Wygląda troszeczkę tak, jakby niedostatecznie dobrze przyjrzeli się tej przestrzeni, nie byli w niej, nie poczuli jej. Chociażby no to widać po tym takim zielonym skwerku, który powstał na rogu skrzyżowania Alei i Dworcowej, w miejscu, gdzie dawniej stał zegar. I było to takie, powiedzmy, klasyczne konińskie miejsce spotkań. To była taka miejska agora. Jeżeli wydarzenia, jakieś manifestacje wydarzały się, no to właśnie w tym miejscu. No i liczyliśmy, że może kiedyś właśnie jakiś inny element małej architektury zamiast zegara, może jakaś jego nowa forma powstanie w tej przestrzeni. Zamiast tego akurat w tym miejscu powstała Łąka Kwietna, chociaż mogła być ona kilkadziesiąt metrów dalej. No i utraciliśmy tą taką naturalną przestrzeń spotkań, tą przestrzeń taką, która też była ważnym punktem orientacyjnym dla mieszkańców. Także no widać, że można było tutaj zdecydowanie lepiej wykorzystać potencjał tamtego projektu, ale chcielibyśmy, żeby w tym, w ramach tego projektu KBO właśnie powstał kompleksowy projekt zieleni dla całego założenia ulicy Dworcowej. Pamiętajmy, że był tam też swego czasu projekt KBO realizowany dotyczący nasadzeń tulipanów w ciągu ulicy Dworcowej, w tym środkowym pasie między jezdniami. On się bardzo podobał mieszkańcom. Co roku praktycznie jeszcze one wykwitają, ale widać, że no one, tak jak cała ta zieleń w tym pasie rozdziału, wymagałaby więcej uwagi, jakichś nowych nasadzeń, ich wymiany, więc chcielibyśmy, żeby ten projekt KBO był też takim przyczynkiem do tego, żeby zrealizować rewitalizację tej zieleni, żeby ona tam mogła na nowo odżyć, a także w dalszej perspektywie po prostu powstał też kompleksowy projekt, żeby wszelkie te działania związane z zielenią, małą architekturą, nie były przypadkowe i doraźne, ale żeby po prostu stanowiły całościowy plan, który będzie można realizować. Jeżeli środków z KBO nie wystarczy, to także w następnych latach z budżetu miejskiego. Myślę, że taka odnowa tej przestrzeni miejskiej może być pierwszym krokiem do tego, żeby ta część miasta znowu zaczęła żyć. No bo tak naprawdę, będąc właśnie jakimś przedsiębiorcą, chcąc otworzyć jakiś biznes, no to jednak nie chcemy inwestować w przestrzeni, która jest nieatrakcyjna, w której ludzie nie chcą przebywać, nie pojawiają się, więc jeżeli powstanie atrakcyjna część miasta zachęcająca do spacerów, do bycia w niej, to na pewno też za tym pojawią się też lokalne biznesy. Chcielibyśmy też, żeby w ogóle cały ten proces powstawania projektu był częścią głębszej analizy, też rozmów z mieszkańcami, danych, które my też zbieraliśmy wcześniej w różnych naszych projektach, rozmawiając w czasie na przykład śniadania na Dworcowej, pikniku, które zorganizowaliśmy kiedyś z mieszkańcami. Chcielibyśmy, żeby ten pomysł przekształceń całego tego centrum naszego miasta był bardzo kompleksowy. Może wrócić do rozmów, czy na przykład przystanki autobusowe są zlokalizowane w dobrych miejscach, czy one w właściwy sposób obsługują tę część miasta. Przystanki autobusowe w naszym centrum są właśnie bardzo na uboczu, gdzieś tam za wieżą ciśnień, w takiej dosyć nieprzyjemnej przestrzeni i jakby realizacja nowego centrum przesiadkowego pozostawia je w tej samej części miasta, ale no jakby w związku z tym te główne miejsca, gdzie kierują się ludzie, znajdują się poza tymi osiami, gdzie znajdują się sklepy, gdzie znajduje się samo centrum miasta. A być może część mieszkańców kojarzy, że na etapie remontu ulicy Aleje 1 Maja był taki moment, że przystanek autobusowy został przeniesiony vis-a-vis hotelu Konin, tymczasowo przy zejściu ze schodów od domu centrum. Praktycznie mieliśmy przystanek w samym centrum miasta, autobusem wysiadało się de facto na środku deptaku i jakby to też było bardziej intuicyjne, żeby gdzieś przejść, przespacerować się. Może trzeba się zastanowić, bo w perspektywie podróży pasażerskich, nie każdy autobus musiałby zajeżdżać pod dworzec PKP. Może czasami taki przystanek, który znajdowałby się na tym głównym skrzyżowaniu miasta, mógłby być wystarczający, by podejść właśnie tym atrakcyjnym deptakiem w kierunku dworca, a też zaoszczędzałby bardzo dużo czasu dla pasażerów, bo pamiętajmy, że każdy autobus zajeżdżając pod wieżę ciśnień komunikacji miejskiej tak naprawdę traci 4-5 minut czasu podróży. W kontekście na przykład przejazdu 20-minutowego jest to aż 25% dłuższy czas przejazdu, niż gdyby ten autobus po prostu zatrzymał się na tej krzyżówce przy takim nowym przystanku i pojechał sobie dalej we właściwym kierunku bez tak zwanego takiego zajazdu pod wieżę ciśnień. Może właśnie przeniesienie przystanków dla autobusów miejskich, a pozostawienie właśnie tych dalekobieżnych, podmiejskich pod dworcem, bo tam te przesiadki może są bardziej właściwe, byłoby ciekawą alternatywą i też pomogłoby ożywić to miasto i swoją drogą skróciłoby czas wielu, wielu podróży autobusem po mieście. Więc jakby tych pomysłów jest wiele, liczymy, że może uda się w trakcie właśnie realizacji tego projektu odnowy ulicy Dworcowej, deptaku, poruszyć się, może one zakiełkują potem jakimiś głębszymi zmianami, także jakby w strukturze transportowej miasta, jakimiś usprawnieniami, które nie tylko będą oddziaływać na tą wąską przestrzeń centrum, ale jakby rozleją się i będą stanowić ułatwienia dla Koninian, którzy na ten moment nawet nie spodziewają się, że właśnie remont deptaku na Dworcowej może być dla nich tak znaczącą zmianą w przestrzeni miasta. Dzięki wielkie i do usłyszenia.
1: Mówił Filip Walkowiak, prezes TUMK-u, a projekt rewitalizacji pasażu przy ulicy Dworcowej trafił do KBO. To mieszkańcy zdecydują, czy zostanie zrealizowany. 6 nowych autobusów elektrycznych będzie miał Konin. W sumie kosztowały ponad 22 miliony złotych.
4: Magdalena Przybyła, prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie. Obecnie do Konina trafiły dwa najmniejsze z floty elektrycznych pojazdów marki Karsan. Autobus klasy Mini E-Jest oraz autobus klasy Midi E-Attack. Natomiast do końca listopada 2026 roku, czyli już całkiem niedługo, nasza flota zostanie wzbogacona o kolejne 6 pojazdów. Tym razem będą to pojazdy większe. Będą to 2 autobusy elektryczne, tak zwane przegubowe, oraz 4 te klasyczne 12-metrowe. Autobus ten mieści 20 osób, a w przypadku, gdyby był pasażer na wózku bądź mama z dzieckiem we wózku, to wówczas minus 4 miejsca, czyli finalnie 16 pasażerów może w bezpieczny sposób tym pojazdem podróżować. Chciałabym dodać, że udało nam się to nasze maleństwo kupić dzięki temu, że przy realizacji projektów finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ze środków KPO uzyskaliśmy pewną oszczędność. Udało nam się te przetargi otrzymać od oferentów ceny niższe niż sobie budżetowaliśmy we wniosku i NFOŚ pozwolił nam z tych oszczędności właśnie te 2 maleństwa, które dzisiaj Państwu prezentujemy, zakupić. Oczywiście te autobusy, zwłaszcza ten najmniejszy, będzie wykorzystywany tam, gdzie infrastruktura drogowa nie pozwala na dojazd pojazdom cięższym. I tak jak zapowiadałam, jednym z takich miejsc, gdzie będziemy docierali, będzie dom seniora. A w dni, kiedy obłożenie pasażerskie na linii nocnej jest mniejsze, czyli w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, będzie można Jesta spotkać na linii nocnej 100. Linia ta będzie kursowała regularnie. Planujemy 2 kursy po szczycie porannym komunikacyjnym i 2 kursy tam i z powrotem po szczycie popołudniowym komunikacyjnym oraz 2 kursy w sobotę i w niedzielę. Trasa została bardzo dokładnie omówiona z mieszkańcami domu seniora, więc zawieziemy seniorów na te nasze najważniejsze centra przesiadkowe, ale również i do kościoła, czyli będzie rozkład jazdy uwzględniał mszę świętą, również na cmentarz, do lekarza, do szpitala, oby jak najrzadziej, ale tak będzie ta trasa przewidziana, plus w te najważniejsze miejsca przesiadkowe, czyli Wałta Rejwy, ulica Grunwaldzka oraz centrum przesiadkowe przy dworcu PKP. Finalnie będziemy mieć 63%, 29% jest kupowanych, bądź już dostarczonych, bądź w trakcie produkcji z tych 2 projektów, o których wspominałam, natomiast mamy jeszcze 8 pojazdów elektrycznych zakupionych ze środków ekologicznych Konin. To był program realizowany jeszcze przed pandemią. Oraz mamy ten pierwszy autobus wodorowy Solarisa. Szanowni Państwo, przede wszystkim musimy rozgraniczyć koszty na koszty operacyjne, a więc te w dużej mierze związane oczywiście z zakupem paliw, ale również na te koszty kapitałowe związane z zakupem środka trwałego, jakim są autobusy. Wspominałam Państwu, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w swoim programie finansowanym ze środków KPO umożliwił nam pozyskać 100% kosztów. To jest naprawdę historycznie jedyne i najkorzystniejsze finansowanie floty zeroemisyjnej, więc to jest zysk nieporównywalny, a z drugiej strony proszę też pamiętać o tym, że zwłaszcza gdy zaczęły się dziać niedobre rzeczy w Zatoce Ormus, to sobie tak matematycznie wyliczyliśmy, że jeśli cena oleju napędowego wzrośnie jeszcze tylko o 50 groszy w tym szczycie, to 100 km tylko o 50

0: Dziękuję bardzo.
1: Jestem Sławem Werchowski, jestem członek zarządu firmy Kinetic, dystrybuterem Karsana na Polskę. Bo Karsan jest turecka firma, która istnieje około 60 lat i oni dzisiaj w ramach tych pojazdów autobusów miejskich mają jedyny w Europie w tej chwili gamę od mini autobusu 6-metrowego do tego największego 18-metrowego przegubowego autobusu. To jest jedyna taka firma, która to całą gamę posiada. Też co do źródła energii, jest to producent, który ma i klasyczne bateryjne autobusy, takie jak są tutaj w Koninie, ale też ma i autobusy na wodór. Także w tym jest też są, powiedzmy, liderem w Europie. W Polsce Karsan jest dosyć długo na rynku. Pierwsze elektryki wprowadzane do, myślę, że Gdańsk był pierwszym miastem, chyba w 2019 roku. To jest praktycznie początek ich pojazdów elektrycznych. A i dużo jest diesel, wersja, która kiedyś była bardzo często używana. Jakoś na to, co są po prostu opinie z rynku, że to jest jeden taki dobry pojazd, który się sprawdza w eksploatacji i prosty jest do obsługi i generalnie klienci są zadowoleni z tych pojazdów. A to jest generalnie, bursa jest jeden od największych lokalizacji co do pojazdów przemysłowych. Także prawie wszyscy europejskie producenci mają jakąś fabrykę w bursie. My mamy biuro sprzedażowe w Kaliszu. Gdzie siedziba nasza jest w Warszawie, ale w Kaliszu mamy zespół, który się właśnie zajmuje autobusami.
2: A gdyby pan nam oprowadził nas tak jak gdyby trochę po środku, jak on wygląda?
1: Mówimy o tym małym autobusie.
2: Tak, o tym małym.
1: Znaczy to jest autobus, który ma 11 siedzeń. Jest to 6-metrowy autobus, także prawie jest wielkość jednego większego auta, samochodu osobistego. Ma 10 stojących miast, także w sumie jest około 22 osoby się mieszczą w takim autobusie. To, co jest też ważne, że ma bardzo dużo przestrzeń niskopodlogową i w tym sensie jest bardzo wygodny, bo lekko się do tego pojazdu chodzi i wychodzi. Też ma dosyć szerokie drzwi. Są dwie opcje, nie wiem tutaj dokładnie, czy to jest zamknięta, czy jest otwarta kabina. Jest taka możliwość, że ma nawet i zamkniętą kabinę dla kierowcy. Są taka miasta, które na tym wymagają. Nawet nie wiem, nie byłem w tym autobusie, także nie wiem, czy on właśnie taką kabinę ma. Jest to pojazd bardzo wygodny, bo generalnie zawieszenie jest takie jak autach klasycznych i to jest też jedna od zaleta, bo jest prosty do serwisowania, bo nie ma żadnych tych kompleksnych, nie wiem, tlen powierzchnich systemów zawieszenia albo hamulec, tak? I też to jest dosyć ważne u tego auta, że jest na podstawie BMW technologię, znaczy co do silnika i baterii, taki cały napęd tego pojazdu jest BMW. Konin dostał autoryzację do regularnego serwisowania takich pojazdów i oczywiście my z drugiej strony jesteśmy blisko, że jakby się coś działało w ramach gwarancji albo coś, co jest powyżej takiego regularnej konserwacji albo serwisowania pojazdów, jesteśmy, żebyśmy pomogli, bo mamy mobilne serwisy, które mogą w każdej chwili być tutaj na miejscu i pomagać. Kilka problemów tutaj jest. Pierwszy problem jest zagrożenie zdrowia. I tutaj nie mówimy tylko o spalinach, które produkują autobusy, tak? Bo autobusów jednak nie jest aż tak dużo, ale generalnie te spaliny, które są w mieście, pochodzą od aut. Wprowadzanie takiego czystego transportu z jednej strony pomaga i budowaniu takiego świadomości mieszkańców, że jest opcja jazdy do miasta bez używania pojazdów osobistych aut. Znaczy to jest jeden problem, znaczy zagrożenie zdrowia. Drugo jest koszt energii. Ja osobiście uważam, że koszt paliwa takich dieslów już nigdy nie pójdzie na dół. To wszystko wygląda na to, że się ten dystrybucja tych rodzajów paliw się zmienia i nie wiadomo, jak się to na końcu skończy, ale ceny są coś, co na pewno nie będą chodziły w dół. Z drugiej strony

0: takie pojazdy elektryczne trwają bardzo długo i tutaj nie mówimy tylko o paliwu jako dieslu, ale też mówimy o olejach, mówimy o jakichś innych płynach, które są używane w klasycznych pojazdach, których w elektrykach po prostu nie ma. Taki pojazd elektryczny generalnie jest co do serwisowania bardzo prosty i ma bardzo długą żywotność takich pojazdów, bo sporo dłuższa niż ubiegł. Na przykład jeszcze jeden przykład mogą być na przykład hamulce. Takie pojazdy są wyposażone w system regeneracji energii. I to nawet nie jest kontrolowane przez kierowcę, to po prostu jest oprogramowane w samym pojeździe. Znaczy kierowca, jak zdejmuje pedale z gazu, pojazd hamuje, regeneruje energię i w ten sposób zużywa mniej hamulec. I to jest znowu jakieś oszczędzanie, które się na pewno będzie spędzać. Także uważamy, nasze doświadczenie jest, że koszty operacyjne tych pojazdów są sporo niższe niż koszty u diesla.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
3: Wyjaśniła Magdalena Przybyła, prezes Konińskiego MZK. O kolejne wydłużenie terminu oddania do użytku Konińskiej Hali Rondo zabiega wykonawca. Remont miał zakończyć się z końcem czerwca.
4: Mariusz Zaborowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie. To według umowy, którą mamy obecnie przedłużoną, bo pierwotnie umowa zakładała koniec marca, jest teraz termin koniec czerwca. Prace są bardzo zaawansowane i jest to realizowane zgodnie z harmonogramem, który został przedstawiony. On też w związku z tym, że były dodatkowe elementy wprowadzone na etapie rozbiórki, dachu, to dopiero wtedy było widać, chociażby nawet sama wymiana całej blachy, która początkowo w ogóle nie była brana pod uwagę, a po zdjęciu tego ocieplenia całego wyszło, że jest tam dużo korozji, więc też była podjęta decyzja wymiana oświetlenia, windy, obydwie, ta zewnętrzna, która już tam rozpoczęły się teraz prace nad budową, nad zjazdem od strony Medalko i tych elementów, które powstawały na etapie otwierania poszczególnych, chociażby czy lukarn, czyszczenia tych elementów, to pojawiało się bardzo dużo, więc w związku z tym były 4 aneksy podpisywane, natomiast 2 finansowe, więc to kwota 2 700 000 zł, kwota, która jest dodatkowych prac, które wynikają. Na dzień dzisiejszy, bo zresztą ta informacja gdzieś tam się pojawia, wniosek został taki złożony wykonawcy o właśnie wydłużenie jeszcze terminu. Na razie analizujemy te dokumenty, sprawdzamy na bieżąco, tu inspektor nadzoru, czy inspektorzy nadzoru codziennie są na budowie, codziennie sprawdzają. No w tym tygodniu ma rozpocząć się już kładzenie blachy, więc to też czekamy za tym elementem jakby takim bardzo istotnym i ważnym, bo to zamknie nam po prostu tą część już tutaj nad basenem. I będzie można już rozbierać rusztowania, już po prostu robić tą pracę taką kolejną. Natomiast no oczywiście wykonawca ma prawo, odkrywa te elementy, to jest stary obiekt, to nie był, projekt był robiony teraz w trakcie, już po przetargu, kiedy firma wygrała, robiła teraz ten projekt, projektu wcześniej nie było, był plan funkcjonalno-użytkowy, więc oczywiście my to przeanalizujemy, sprawdzimy, uczciwie podchodzimy do tej pracy, bo wiemy, że to jest obiekt, który może nieść ze sobą wiele elementów, które nagle powstają dodatkowo i je widać, więc oczywiście, jeżeli to są rzeczy, które są faktycznie nie były wzięte pod uwagę, a uważamy, że muszą być zrobione, bo to jedyny taki moment, kiedy coś jest odkryte, kiedy coś widzimy i wtedy można taką decyzję podjąć, to wtedy tak realizujemy to tak, jak było wcześniej, że te dodatkowe środki były po prostu dołożone. Taki jest nasz jakby tutaj też obowiązek. Na ten moment no, nie widzimy możliwości przedłużania terminu, bo jednak ten termin już był przedłużony. Oczywiście on jasno wynikał i dlaczego, więc to jakby nie ma dyskusji. Natomiast no, to zostanie dopiero przeanalizowane przez inspektorów nadzoru, bo jakby tutaj oni za to odpowiadają. Zdemontowany jest cały dach, wyczyszczona jest cała konstrukcja na dachu. 90% konstrukcji jest cała pomalowana. Oczywiście tam w zależności od części, czy to był basen, czy to była hala, to ta ilość warstw jest odpowiednia. Odpowiednie też farby, które mają gdzieś tam wpływ, temperatura ma chociażby na basenie, więc to są innego rodzaju farby. I kolejnym etapem to jest cała instalacja przeciwpożarowa, więc całe wszystkie sygnalizacje i te elementy, które no, reagują w sytuacjach kryzysowych. Oczywiście instalacja elektryczna, przebudowana szafa energetyczna głównego zasilania, również wykonana, pomieszczenia przebudowane, sport szkolny, toalety, miejsce do przewijania osób dorosłych, dorosłych, bo taki obowiązek też mieliśmy, stworzyć takiego miejsca, więc to też jest wykonane. Więc no jakby teraz największym elementem to jest założenie tej blachy i no cała część administracyjna jest już od dawna ocieplona, ten dach jest zrobiony, to już jest zaraz początek inwestycji był wykonywany. Mamy również całą instalację hydrantową w obiekcie, która była też w zaleceniach Państwowej Straży Pożarnej i było niezrealizowane. To też jest już wykonane, więc no z tych takich rzeczy podstawowych, największych, najbardziej brudnych też, tak, bo to wymagało kucia, rozbierania sufitów podwieszanych, więc tu było te nadproża wszystkie w drzwiach, poszerzenia, to te rzeczy już zostały no i są w trakcie i część już została wykonana. Tam, gdzie był azbest, ten azbest został cały zdemontowany, został zutylizowany, wywieziony, więc tego już nie mamy. Blacha czeka, no później montowanie całego sufitu jeszcze, więc te wygłuszające elementy, które będą na suficie, no całe malowania, więc no jeszcze tej pracy oczywiście jest sporo. Natomiast no trzeba zamknąć obiekt, bo zima spowodowała, że jednak część tych prac, pomimo tego, że były nagrzewnice, ale przy malowaniu to znacznie opóźniło, ponieważ no takiej zimy też się nikt nie spodziewał, że będzie, a trzeba to wykonać w taki sposób, żeby te powłoki, które były mierzone każda po pomalowaniu jednej, drugiej, trzeciej, to trzeba było też odpowiednich warunków. Mamy w lukarnach na przykład elementy metalowe, które pokryte są smołą i tutaj wykonawca ma problem z usunięciem tego. Lukarny, wszystkie te na dachu, które są, zostały rozebrane i dopiero po tym całym rozebraniu no widać te elementy, które są, które wymagają też właśnie malowania, czyszczenia, no i to czyszczenie na pewno jest problematyczne tutaj, więc to zostało zgłoszone i podniesione akurat w tym dodatkowej piśmie. Jeżeli chodzi o podjęcie decyzji, no to tu muszą inspektorzy usiąść. Było już spotkanie tu z prezesem spółki, z kierownikami budowy, którzy przedstawili, oprócz tego, że złożyli pismo, też przedstawili swoje uwagi. My je wysłuchaliśmy, więc myślę, że w przeciągu 2 tygodni. Nie, absolutnie tutaj nie przeciągamy, żeby tam jakiś miesiąc ustalać. Chcemy to jak najszybciej, żeby też no, firma wiedziała, na czym stoi i żeby od razu odpowiadać. Jeżeli się nie wyrobi firma w czasie, to będzie płaciła kary za nieterminowe wykonanie. Więc to jest podstawowa jakby tam problem tutaj wykonawcy. Umowa była na 22 miliony 837 tysięcy. Po zmianie, po dołożeniu tych 2 milionów 700 jest 25 milionów 600. To jest ta kwota ostatnia, którą mamy teraz w umowie za remont.
3: Gotowa jest instalacja pożarowa i energetyczna.
1: SK2. Magazyn lokalny.
3: Emilia Czerniejewska, startujemy z informacjami z naszego regionu. Zapraszam. Radni gminy Krzymów podjęli uchwałę o utworzeniu w Brzeźnie żłobka gminnego Kraina Malucha. Ustalili także statut placówki. O tym zadaniu, ale też o wielu innych zaplanowanych na ten rok rozmawiałam z panią wójt.
2: Danuta Mazur, wójt gminy Krzymów.
3: Jakie inwestycje zaplanowane są na ten rok, jeżeli chodzi o naszą gminę?
2: Myślę, że się rozkręcamy, jeśli chodzi o inwestycje. Faktycznie początek roku, w grudniu planujemy, co będziemy chcieli zrobić. Później liczymy na środki, a później już zaczynamy tą realizację. No ale faktycznie ostro weszliśmy w ten nowy rok, na tyle, na ile pozwala nam pogoda, czyli na razie ścieżka pieszo-rowerowa czeka, takie inwestycje czekają. Natomiast już bardzo mocno przygotowujemy się i planujemy nasze inwestycje, które rozpoczniemy w najbliższym czasie. Zostanie ogłoszony przetarg na budowę Orlika w Krzymowie, na które to gmina Krzymów pozyskała pieniądze. Radni przyzwolili na tę działalność, w związku z tym ogłaszamy przetarg, będzie to w systemie projektuj i buduj. Czas na realizację, czy mamy warunki wpisane w umowie, że Orlik powinien ruszyć pełną parą i uzyskać wszystkie pozwolenia do czerwca przyszłego roku, więc liczymy na to, że ten rok ograniczy się do pewnie przygotowań dokumentacyjnych, wszelkich pozwoleń. No i myślę, że już część prac ziemnych zostanie również wprowadzona.
3: Pokazała pani przed chwileczką piękną wizualizację. Gdybyśmy mogli opowiedzieć mniej więcej naszym słuchaczom, jak będzie wyglądał ten Orlik w Krzymowie.
2: Jakby cały teren, który zajmuje około 4 hektarów, jest podzielony naturalnie takim rowem melioracyjnym, który chcemy, żeby dzielił teren na część sportową i o tej mamy mówić w tym momencie, czyli będzie to już istniejące boisko trawiaste, będą dwa boiska do piłki siatkowej, a oprócz tego jeszcze dwa boiska orlikowe, jedno ze sztuczną nawierzchnią pełnowymiarowe do piłki nożnej, a drugie takie boisko wielofunkcyjne z poliuretanem, które będzie mogło służyć oczywiście grze w siatkówce, grze w tenisa ziemnego i siatkówka, koszykówka, tenis ziemny. To między innymi takie rozgrywki będą mogły być wykonywane na tym boisku wielofunkcyjnym. Myślimy, że stworzy to fajne miejsce rekreacyjne. Jest tam, chociaż niewielka, ale jest trybuna, myślę, że wystarczy miejsca, żeby wszystkie osoby, które chcą kibicować tym rozgrywkom, znalazły swoje miejsce. Poza tym po lewej stronie, bo tyle jeśli chodzi o kompleks sportowy, a po lewej stronie zdecydowaliśmy razem z mieszkańcami, oni powzięli taką decyzję, że będzie to teren rekreacyjny, w którym taką rekreację będą mogły uprawiać całą rodzinę. Nie tylko w Krzymowie, ale w Krzymowie również powstała grupa Odnowa Wsi. To taka grupa inicjatywna, która ma swoje projekty. I fajnie się składa, że taką liczącą się częścią w ocenie jest wkład własny, czyli fundusz sołecki, jak również praca mieszkańców. I grupa razem ze swoim liderem właśnie w Krzymowie podjęła decyzję, że wprowadzi takie uporządkowanie na tym terenie rekreacyjnym, powstaną ścieżki, po którym będzie można się poruszać, powstaną elementy placu zabaw, takie jak między innymi czy małpi gaj dla dzieci powyżej 10 roku życia, czy będą to trampoliny takie wkopane w ziemię, takie już są w sołectwie Zalesie, czy jakieś inne huśtawki, będą na przykład drewniane leżaki, będzie mnóstwo nasadzeń. Wykorzystamy również taki projekt, który można zgłaszać, jeśli chodzi o nasadzenia drzew miododajnych, i tak zostało to zaprojektowane, że będzie przyjazna zieleń, przyjazne otoczenie, no i oczywiście rozpoczyna się to już istniejącym placem zabaw, takim może niewielkim, a później mamy odnowioną scenę, która jeszcze nie miała swojej inauguracji, była już odebrana, ale myślimy, że zawsze Gminny Dzień Dziecka odbywa się w Krzymowie, więc będzie to już taki moment, w którym będziemy mogli atuty tej sceny również przedstawić.
5: No i super. Panie Wójto, teraz przenieśmy się do Orlika w Brzeźnie.
2: Tak, jesteśmy dokumentacyjnie przygotowani i skosztorysowani, jeśli chodzi o nabory do modernizacji orlików, które są zapowiedziane przez pana ministra Rutnickiego, że program będzie się pojawiał corocznie, przynajmniej dopóki on będzie ministrem, będziemy z tego korzystać. Widzimy, jak mocno eksploatowany i wykorzystany jest orlik w Brzeźnie. Właściwie można powiedzieć, że z roku na rok coraz mocniej, co ogromnie cieszy, bo przecież po to zostały stworzone te miejsca. Więc zaplanowano również odnowienie już istniejącej szatni przy Orliku w Brzeźnie, no i tych nawierzchni, które już tam istnieją, jeśli mówimy o Orliku. Czekamy na ogłoszenie takiego konkursu i będziemy oczywiście aplikować o środki. Radni w budżecie również zabezpieczyli pieniądze już na wkład własny, także w momencie, kiedy zostanie ogłoszony nabór, będziemy przygotowani, to zadanie mamy już wpisane w swój budżet i myślimy, że będziemy je po prostu realizować. Oprócz tego chciałabym wspomnieć, że również inne grupy inicjatywne, grupy Odnowy Wsi poszły w ślad za sołectwem Krzymów i na przykład sołectwo Szczepidło i ta grupa również wydała pieniądze na koncepcję która została przygotowana, związana z rewitalizacją, właściwie z utworzeniem takiego placu rekreacyjnego w miejscowości Szczepidło. Myślę, że właściwie trwa jeszcze konsultacja, czy ten projekt już spełnia oczekiwania mieszkańców, czy będziemy jeszcze coś dokładać. To jest po prostu koncepcja, w której zaplanowano również takie urządzenia i siłowni zewnętrznej, i miejsce do odpoczynku, i nasadzenia, i ścieżki właśnie związane z istniejącym już terenem rekreacyjnym w miejscowości Szczepidło. Kolejna grupa, która mogła złożyć w tym roku swój wniosek do Pięknie Wielkopolska Wieś, to sołectwo Stare Paprockie Holendry. I sołectwo tutaj sobie zaplanowało, że będą aplikować o środki, żeby stworzyć takie boisko wielofunkcyjne, które istnieje m.in. przy niepublicznej szkole podstawowej w Borowie, jak również przy niepublicznej szkole podstawowej w Głodnie. Ambitne plany, ale znając zaangażowanie tych mieszkańców i sołtysów, myślę, że one są do spełnienia.
5: No właśnie, pani wójt, tak jak pani mówi, mimo wszystko ci ludzie cały czas walczą o to, żeby te ich miejsca, w których mieszkają, były coraz piękniejsze i mieli gdzie spędzać ten wolny czas.
2: Dla mnie to, powiem, miód na serce. Bardzo się cieszę, że istnieją tacy ludzie, którzy innych zachwalają. No i tak naprawdę chcą ze złotówki zrobić 3 złote.
5: Temat, który po prostu ciągle jest w obiegu drogi, można je robić i nadal mimo wszystko wymagają dalszej interwencji. Pani wójt, jeżeli chodzi o drogi w gminie Krzymów, jak wygląda obecnie sytuacja?
2: Na tę chwilę na pewno są przyjęte do realizacji środki na modernizację drogi w miejscowości Głodno i już wiemy, że będziemy to robić z własnych środków, w związku z czym przygotowujemy dokumentację, żeby jak najszybciej ogłosić postępowanie, przetarg i móc realizować tę drogę, bo mamy nadzieję, że zima wkrótce się skończy, odpuści, ale przy okazji dróg trzeba powiedzieć, że zasiała w tym roku ogromne spustoszenie. Widzimy, że środki przewidziane na remont muszą być ogromne, bo tak samo jak bardzo dużo wydajemy na pospółkę, na odśnieżanie, no to wiele, wiele razy więcej będziemy musieli przygotować na remonty dróg, oprócz tych oczywiście zaplanowanych, ale obiecuję Państwu, że zaraz, jak tylko skończy się zima, już mamy zaplanowany przegląd tych dróg i będziemy je naprawiać. Poza tym składaliśmy wniosek do Rządowego Programu Rozwoju Dróg codziennie. Czekaliśmy na jego rozstrzygnięcie. Były to drogi, jedna w miejscowości Paprotnia, ulica Zielona z modernizacją, a druga to ulica od Dąbrówki w Brzeźnie do Szczepidła. No i cóż, na liście podstawowej żadna z tych dróg się nie znalazła. Jeśli chodzi o analizę wszystkich zadań zaplanowanych przez rząd na powiat koniński, z tego co widzieliśmy na tej liście podstawowej, są tylko 2 drogi, jedna w Kazimierzu, a druga w Kramsku, i są to drogi, które już właściwie są to inwestycje wieloletnie, czyli one już trwają i mają być zakończone, a poza tym to tylko jedna droga powiatowa w Sąpolnie. No i tak nie znalazła się żadna gmina. Natomiast jeśli chodzi o listę rezerwowych, to na pierwszym miejscu jest właśnie gmina Krzymów i gmina i droga wspomniana Dąbrówka, czyli Brzeźno-Szczepidło, długości około 2,5 km. Ta droga jest bardzo kosztowna, przynajmniej skosztorysowana na ponad 13 milionów. Dofinansowanie, jakie jest tutaj planowane, gdyby się ziściło, a szansa jest duża, to jest rzędu około 6,5 miliona, czyli 50% wnioskowanej kwoty. A resztę trzeba poszukać we własnym budżecie i tu będzie, bo jeśli szansa jest duża, żebyśmy otrzymali te pieniądze, to jeszcze będzie kwestia przyzwolenia radnych na realizację tego zadania. Będziemy szukać argumentów, że o ile radni wyrażą zgodę na realizację, to nie zabraknie w budżecie pieniędzy na inne drogi, bo z tego co wiem i przemyślenia są wcześniejsze, no radni bardzo się obawiają, że wydanie tak dużych pieniędzy, prawdopodobnie z kredytu, mogłoby pozbawić ich planów na realizację zadań, o których marzą mieszkańcy w innych częściach naszej gminy. Dlatego to nie jest tak łatwa decyzja, ale poddamy ją wnikliwej analizie, bo przecież z tym się liczyliśmy, składając wniosek. No, liczyliśmy na to, że może dofinansowanie będzie rzędu choćby 70%, a nie tylko 50%. No, stało się tak najgorsze z możliwych rozwiązań. No, ale i tak podsumowując całą listę przyznanych środków i nawet tych rezerwowych, to, że znaleźliśmy się na pierwszej pozycji, no myślę, że no, dla nas jest dużym sukcesem. I teraz ja jako wójt bardzo bym ubolewała, gdyby nie doszło do realizacji takiej drogi, w której zaplanowaliśmy i kanalizę deszczową, i przebudowę obiektów mostowych, doświetlenie i ścieżkę pieszo-rowerową. No także sędza to, pani redaktor, sędz powiek. Mam pełną świadomość oczekiwań mieszkańców, no ale też no i nasze możliwości finansowe, ale mam nadzieję, że trzeba być niepoprawnym optymistą i jakoś będziemy pchali ten wózek do przodu.
5: No, pani wójt, no, bardzo, bardzo dobre podejście, optymizm w tym tutaj zadaniu to jest potrzebne mocno, natomiast no, no, ta droga od wielu, wielu lat już potrzebuje jednak tej interwencji. Ona prowadzi do Warty naszej, tam są piękne tereny, myślę, że ludzie bardzo często korzystają z tej drogi, a jest, no trzeba sobie to powiedzieć jasno, że dość niebezpieczna.
2: Zawsze każdy chodnik, doświetlenie powoduje, że ta droga, jeśli mówimy o tym, że Szczepidło jest drugą pod względem wielkości miejscowością i to jest główna droga właśnie prowadząca do Szczepidła, no i taka strategiczna faktycznie, bo nawet jeśli mówimy o promie w Bladorudzu, to przecież też ta droga prowadzi do promu, więc ja sobie zdaję sprawę, że można, wykładając 6 milionów bez wsparcia z własnych środków, zrobić, dajmy na to, nakładkę, jakieś odwodnienie. Ale jeśli można byłoby w perspektywie do tych 6 milionów dołożyć jeszcze 6 pozyskanych milionów i zrobić tą ścieżkę, odwodnienie, zrobić remonty tych obiektów mostowych, to wiem, że to są dużo większe możliwości, dlatego no, składany ten wniosek, bo przecież widzieliśmy tą potrzebę. No, jeśli miałoby się to ziścić i jeśli mielibyśmy nie zrealizować, to dla mnie byłaby to przeogromna strata. No ale będziemy tutaj, wierzę w mądrość radnych, w to, że będziemy razem szukać rozwiązań. Nigdy się na nich nie zawiodłam. Mam nadzieję, że tak będzie tym razem.
5: Właśnie, pani wójt, myślę, że taki temat ciekawy, który też zainteresuje naszych słuchaczy. Gmina dysponuje pomocą prawną.
2: Tak, my współpracujemy z Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich, a to pozwala nam zapewnić taką pomoc prawną dla naszych indywidualnych mieszkańców, jak również przedsiębiorców jednoosobowych. I taka pomoc jest świadczona właśnie w Urzędzie Gminy w Krzymowie w każdy piątek od godziny 8 do 12. Pan prawnik przyjmuje tutaj, oczywiście wcześniej należałoby się umówić. Ja podam dla Państwa taki numer telefonu, ale jeśli ktoś nie zapisze, to oczywiście na naszej stronie internetowej jest pełna informacja. Podaję taki numer kierunkowy 63 240 32 24. Tu można się umówić, jeśli ktoś tego nie zrobi, a będzie taka szansa, będzie w pobliżu Urzędu Gminy, też o taką pomoc może zapytać i na pewno każdemu zostanie ona udzielona.
6: Nie trzeba okazywać się żadnymi zaświadczeniami o dochodach?
2: Nie, absolutnie nie. Takie zaświadczenia nie są potrzebne.
5: Co ciekawe, pani wójt, w urzędzie też doradza terapeuta.
2: Tak, właściwie no, w urzędzie mamy taki już od lat stworzony punkt konsultacyjny w Krzymowie. To jest punkt, w którym pracuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. I nasz pan prawnik również w tym pomieszczeniu przyjmuje. I tutaj mamy wyznaczone dni w każdym miesiącu, w których przyjmuje taki terapeuta uzależnień, nie tylko od alkoholu, ale również inne uzależnienia, i osoby współuzależnione również taką pomoc mogą otrzymać. Ale nie tylko w Krzymowie, bo również dostępność tego terapeuty jest duża w Brzeźnie, w Gminnym Ośrodku Kultury. Tam również pan terapeuta, sprawdzony od lat, który myślę, że cieszy się sporą popularnością, bo tych wizyt ma sporo, obejmuje takim wsparciem. Także zapraszamy. Naprawdę, jeśli ktokolwiek będzie potrzebował jakiejś pomocy, proszę, żeby do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadzwonił. Pani udzielą pełnej informacji, gdzie można się zgłosić z problemem. I jeśli ktoś nie chce mówić tutaj w urzędzie, w GOPS-ie, może taką pomoc uzyskać u takich właśnie osób, które są do tego przeznaczonych, czyli myślę o pomocy prawnej, jak również pomocy terapeutycznej.
5: W takim razie dziękuję Pani Wójt za wszystkie informacje.
2: Bardzo dziękuję za możliwość ich przedstawienia.
3: Do gminy Krzymów jeszcze zajrzymy. 20 piłek do zajęć fitness dostała Konińska Hutnicza. To prosty sprzęt, ale daje mnóstwo możliwości pracy nad siłą, stabilizacją i ogólną sprawnością.
7: Dzień dobry, Marcin Choński, Extreme Fitness.
5: Wsparliście zespół szkół technicznych w Koninie.
7: Wsparliśmy tym, co mieliśmy. Wsparliśmy zespół szkół technicznych 20 piłkami do fitballa. Są to piłki przeznaczone na zajęcia fitnessowe. Wsparliśmy tę szkołę z kilku powodów, między innymi z inicjatywy Konińskiej Rady Kobiet, która walczy o tą szkołę z uwagi na widmo likwidacji jej, ale też wsparliśmy z powodu takiego, że mnóstwo uczniów z tej szkoły jest naszymi klubowiczami w Extreme Fitness, a chcemy, żeby oni mieli zapewnione fajne warunki zarówno tak w klubie do ćwiczenia, jak i w szkole na zajęciach.
5: Jak uczniowie zareagowali na ten prezent?
7: Uczniowie byli niesamowici, zadowoleni, zrobiliśmy sobie fotki fajne, zbiliśmy piątki, powiedzieli, że wykorzystają piłki do zajęć plenerowych. Wiem, że mają wśród swojej kadry nauczycielskiej nauczycielki, które posiadają patent do prowadzenia takich zajęć pilates, więc myślę, że wykorzystają je jak najbardziej właściwie. Do pilatesu i do zajęć fitball. Są zajęcia ogólnorozwojowe, a pilates niewątpliwie jest, jak mówią wszystkie badania, formą zajęć, które najbardziej wpływają na poprawę zdrowia kręgosłupa.
5: Myślicie już o tym, żeby jeszcze w przyszłości poczynić jakieś takie starania, żeby wesprzeć tą szkołę?
7: Oczywiście, będziemy monitorować tą sytuację, jeżeli będziemy mogli wesprzeć szkołę jakimiś dodatkowymi, czy to warsztatami ruchowymi, czy to zajęciami, czy też jakimś właśnie wyposażeniem, które przyda się na zajęciach WF-u, tudzież na zajęciach innego rodzaju, które polegają na zajęciach ruchowych, będziemy przykładać do tego rękę, żeby pomóc szkole.
5: Dziękuję.
7: Dziękuję bardzo.
3: Szkoła niedawno została uchroniona przed zamknięciem i wciąż potrzebuje wsparcia oraz doposażenia. Władysław Lewandowski zajmuje się pszczelarstwem od 50 lat. To doświadczony pszczelarz, który ma za sobą bogatą historię pracy z pszczołami. Pszczelarz z Kramska posiada dużą wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia pasieki.
8: Nazywam się Lewandowski Władysław, jestem pszczelarzem hobbystą, jestem prezesem koła pszczelarzy w Kramsk.
5: Wracając do początku, mówi pan, że pan zajmuje się pszczołami już 50 lat. Jak się zaczęło? Jak pan chwycił tego bakcyla do tych pszczół?
8: Baktyl do pszczół jest po prostu przekazywany z pokolenia na pokolenie. Dziadek miał pszczoły, ojciec miał pszczoły, babcia miała pszczoły. Ja w wieku tam 8-10 lat, koledzy szli grać w piłkę, to musiałem iść babci odymiać, pomóż przy tych ulach pracować. Z początku to był to coś trudnego, nie? Ale później to się zmienia. Pierwszą rodzinę pszczelą jak miałem, to miałem 16 lat. Swoją.
5: To podziwiać.
8: To już tak od 55 lat zajmuję się ja pszczołami.
5: To kawał od dobrego czasu, naprawdę. Można powiedzieć, że jest pan z pszczołami za pan brat.
8: Tak, no. Wszystkiego nigdy się nie wie, ale dużo wiem, na przykład jak z nimi postępować. To jest ważne, bo kto się nie zna i boi pszczół, to niech lepiej do nich nie dochodzi.
5: No właśnie, a pan się nie boi?
8: Nie, no jakbym się bał, to bym ich nie miał. Po prostu.
5: To dla pana tak hobby, miłość, czy już teraz to tak pan traktuje pan bardziej też to jako jakieś tam dochody, bo też pewnie z tego płyną?
8: Dochody to są takie, żeby mi się to pokryło chociaż, przecież to trzeba inwestować, trzeba kupować ramki, węzeł, wymieniać ule, po prostu taki ul też po 10-15 latach to jest do wymiany. To są też koszty. Nie, no wielkiego zysku to na pewno z tego nie ma, ale jest przyjemność, jest hobby, jest zajęcie, praca, którą się lubi, po prostu.
5: Jest pan prezesem też tutaj koła Kramsk, pszczelarze. Ile osób ma pan pod sobą, ilu osobom pan pomaga?
8: Jestem prezesem i w naszym kole tu gminie Kramsk jest 37 członków. No pomaga, prezes ma taki ostatni kawałek chleba. Więcej zajęcia z pszczelarzami niż przy swoich pszczołach. No, po prostu to lubię i robię. No.
5: A jednak mimo wszystko ludzie interesują się i hodują pszczoły.
8: Ale wie pani co? Już coraz mniej jest młodych pszczelarzy. Już wymierają powoli pszczelarze. Było nas też kilku, no przecież było nas ponad 40. Tak ktoś nie, że odchodzi po prostu do innej pasieki. Do wiecznej pasieki. Ale młodzi bardziej patrzą na zysk. Po prostu nie interesują się tym. To jest za mały zysk. To, żeby po prostu żyć z pszczół, to by trzeba mieć 300-500 rodzin. I tylko z tym robić. To wtedy można jakoś tam może koniec z końcem wiązać. Ale przy 20, 30 czy 40 rodzinach to nie można liczyć, że jakiś zysk będę miał. Wiem. Wróci się trochę, ale... Bo to trzeba też zainwestować. Kupić węzeł, ten plaster, na którym się wkłada taki surowy plaster. One odciągają komórki i tam do tych komórek składają nektar, który zamieniają na miód.
5: Jeszcze powiedzmy sobie o tym miodzie. Jakie pan miód produkuje?
8: Pierwszy miód to jest wczesnowiosenny wielokwiat. Kiedyś było bardzo dużo łąk, pastwisk, był mniszek. Rósł tam po prostu. Naturalnie. To był miód mniszkowy, miód wierzbowy. W tej chwili już te wierzby powycinano, łąki porano i zasiano kukurydzę, bo jest większa wydajność. Każdy dba o tą wydajność. No to jest, nazywamy go taki wielokwiat wczesnowiosenny. Później jest akacja, później będzie facelia, ale to też trzeba wywozić na plantację, żeby uzyskać tej facelii. Lipa. No i nieraz trochę spadzi liścia z tej. No i ogólnie może na resztę, jak ktoś zbiera tylko jeden, dwa razy, to nazwać go wielokwiatem. Według mnie to ten wielokwiat to jest najlepszym miodem, najbogatszym, bo to jest roślina z różnych roślin nektar zebrany.
5: Czyli on jest najzdrowszy?
8: Mi się wydaje, że tak. Wielokwiat jest najzdrowszy. Ludzie może go tak, bo to wielokwiatowy. Guzik, prawda, tam jest w nim wszystko, z różnych roślin zbierają. I to zależy od siły rodzin, no, jak kto nie dba, bo rok pszczeli zaczyna się od 1 sierpnia, już mówiłem pani. I od tego momentu musimy dbać, wie pani, o to, żeby były zdrowe, żeby były odpowiednio nakarmione, żeby na przykład rodzina miała dosyć pierzgi, czyli zebranego wcześniej pyłku przerobionego na pierzgę. I były zdrowe, przede wszystkim zdrowe. Walka z warozą, z innymi chorobami, bo waroza to jest bardzo niedobra choroba pszczół. Wyniszcza całe rodziny. A przy warozie dostają inne, przeplantują się choroby. Także no, po prostu. I silne rodziny to trochę dadzą tego miodu. Ja już miałem nawet po 60-70 kg rodziny, ale to było kiedyś, jak wywoziłem po plantacjach i bardzo silne rodziny. Słabe usze to tak, oddadzą. To, co wezmą na zimę, ten syrop i lekarstwa, to oddadzą w miarę.
5: Jeszcze mam jedno pytanie. Jeśli zobaczymy rój taki gdzieś tam u siebie na podwórku, co wtedy zrobić, jak reagować?
8: No, zgłosić do jakiegoś związku pszczelarskiego albo do jakiegoś znajomego pszczelarza, może to zwierzę. Zgłosić do straży pożarnej, jak to się boi, a oni tam już zareagują odpowiednio. Po prostu nie wytrują, bo pszczół nie wolno wytruć, tylko po prostu powiadomią, ktoś przyjedzie, jakiś pszczelarz i zbierze to, włoży do ula i... Chociaż ja nie jestem zwolennikiem takich rulej, łapanie. No bo można sobie do pasieka przywieźć chorobę, nie wiadomo.
5: A to gdzie pan kupuje takie nowe rodziny pszczół?
8: Ja nie kupuję rodzin pszczół, robię odkłady. Wie pani, co to jest odkład? Biorę tam 3 ramki z czerwiem i z pszczołami, przekładam do innego ula, podaję im nową, świeżą matkę i powstaje rodzina. Robi takie odkłady, się robi najlepiej do końca czerwca, bo one mają ten okres, żeby się rozbudować do zimy, żeby przezimować i żeby na wiosnę być silną rodziną.
5: Człowiek się uczy całe życie jednak. No dobrze, ja w takim razie dziękuję za te wszystkie informacje i życzę panu co siły i wytrwałości w pielęgnacji pszczół, no bo te pszczoły jednak dają nam ten miodek pyszny. Myślę, że wszyscy na niego czekają.
8: Tak, dziękuję, ale wie pani co? Najgorsze są opryski. Chemia zabija wszystko. To niszczy pszczoły i niszczy nas. Bo ten oprysk nie tylko jest, zabije pszczoły, on jest w miodzie wszędzie. W każdej roślinie, w każdym owocu, które jemy. To jest chemia nas, wytruje nas sama chemia. Sami siebie wytrujemy, jak tak będziemy robić. One pracują nieustannie od chwili urodzenia. Bo pierwsze, co pszczoła, jak wyjdzie z komórki, musi zrobić, to wyczyścić po sobie komórkę. I później resztę funkcji dopiero produkuje mleczko, produkuje wosk, opiekują się matką, produkują papkę pszczelą dla matki, którą ją karmią, bo matka się sama nie naje. Młoda, która jest jeszcze unasienniona, tak. A już taka unasienniona, to muszą ją karmić. Musi mieć swoją świtę, która się nią opiekuje, czesze ją, tam myje, przygotowuje komórki do pod jajeczka. I matka, wie pani, ile znosi matka na dobę jajeczek? A ile pani przypuszcza, pani powiedziała? Dużo. 2,5 do 3 tysięcy. Do 3 tysięcy nawet potrafi znieść jajeczek na dobę.
5: Z tego wszystkiego wykluwają się młode pszczoły?
8: Tak. W silnej rodzinie to jest 70-80 tysięcy pszczół. Nawet do 100 potrafią tysięcy być takie rodziny pszczelne. Bo to zależy od matki, zależy od pogody, też zależy dużo, czy mają wziątek, czy nie, czy jest zimno, czy...
5: Ja dziękuję jeszcze raz za wszystko.
8: Proszę bardzo. Proszę bardzo.
3: Ponad 50 lat pszczelarskiego doświadczenia robi swoje.

0: Magazyn lokalny. Ruszamy z informacjami z regionu. Gmina Kleczew, najbezpieczniejszą w całym powiecie konińskim. Takie dane pokazuje najnowszy raport przygotowany przez policję. O tym, co dzieje się w gminie, rozmawiałam z burmistrzem.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry słuchaczom Radia SK2.
0: Panie burmistrzu, nowy rok, nowe inwestycje. Co ciekawego w najbliższym czasie w gminie Kleczew?
1: Bardzo się cieszę, że pani redaktor znów odwiedziła gminę Kleczew. Co ciekawego w gminie Kleczew? No, dużo się dzieje, jeżeli chodzi o takie, że tak powiem, tematy, które są priorytetami, to się tutaj u nas absolutnie nic nie zmienia.
0: Ścieżki rowerowe, bo na te też stawia gmina Kleczew.
1: Oczywiście, że tak. Znaczy, to nie jest tak, żebyśmy się dobrze zrozumieli, że burmistrz teraz będzie tylko i wyłącznie pieniądze lokował w swoim zakładzie gospodarki komunalnej mieszkaniowej, ponieważ mieszkańcy mogliby tego na dłuższą metę nie zrozumieć. Zresztą to też jest, no, nie od tego jest gmina, tak, żeby zajmować się prowadzeniem działalności gospodarczej. Rolą samorządu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców. No, jedną z takich potrzeb są bezpieczne ciągi komunikacyjne. Więc oczywiście, że będziemy budować ścieżki rowerowe, no tylko warto zaznaczyć, że robimy to przy finansowaniu zewnętrznym, to znaczy udało nam się pozyskać środki w kwocie ponad 1 000 000 zł ze środków unijnych. Całkowita wartość projektu to 1 900 000, no więc wybudujemy kolejne odcinki ścieżek pieszo-rowerowych. Jak tak, jestem szczęśliwy, bo bardzo dużo udało się wybudować do tej pory w gminie Kleczew. Każdy, kto przyjeżdża do nas chociażby na wakacje, widzi, że może bezpiecznie rowerem na najczystsze jezioro w Polsce dojechać, nad jezioro Budzisławskie i to aż z Budzisławia Kościelnego. Można dojechać z Nieborzyna do Budzisławia Kościelnego, można dojechać ze Sławoszewka za moment do granicy z gminą Ślesin. Za sekundkę będzie się budować również ścieżka od Sławoszewka do Wielkopola. Tutaj co prawda będzie to przy drodze powiatowej, będzie robił to powiat, ale również przy naszym istotnym wkładzie. No więc dużo już się dzieje, a w przyszłości to w całkiem nieodległej, ponieważ ta inwestycja będzie musiała być zakończona do 30 października tego roku. Będziemy budować ścieżki rowerowe właśnie w Wielkopolu na odcinku od miejscowości Wielkopole do miejscowości Góry, czyli krótko mówiąc łączymy się z sąsiednimi gminami, w tym przypadku z Wilczynem. I w Budzisławiu Kościelnym dwa takie brakujące odcinki, które spowodują, że ten ciąg będzie spójny, to znaczy od ulicy Kleczewskiej do ulicy Słupeckiej, bo na ulicy Kleczewskiej mamy ścieżkę rowerową, na ulicy Słupeckiej też mamy, ale mamy skrzyżowanie z rondem i ono nie jest połączone żadną ścieżką pieszo-rowerową, więc w tej chwili taki kilkusetmetrowy odcinek wybudujemy, który bezpiecznie połączy te dwa odcinki. No i Budzisław Kościelny pomiędzy Kleczewską a Kaliską, także myślę, że to, że tak powiem, bardzo mocno znów pchnie nam temat ścieżek pieszo-rowerowych do przodu. Pochwalę się tylko, że środki pozyskaliśmy w ramach ZIT-u aglomeracji konińskiej.
0: W sumie ile tych ścieżek powstanie, panie burmistrzu, wiadomo?
1: Przyznam szczerze, nie pamiętam, ile mamy dokładnie metrów bieżących tej ścieżki. No to będzie tak sobie, nie chcę zgadywać, żeby ani pani redaktor, ani mieszkańców nie wprowadzić w błąd, więc obiecuję, że jak następnym razem pani redaktor się u nas pojawi, to już będę miał precyzyjne dane.
0: A ile pieniędzy zostanie wydane na tę inwestycję?
1: Jak już powiedziałem, ponad 1 900 000, z czego ponad 1 000 000 to jest dofinansowanie. Nie. Budujemy ścieżki pieszo-rowerowe zawsze w tej samej, że tak powiem, strukturze, to znaczy nie jesteśmy zwolennikami budowania z kostki brukowej, dlatego że tam się niewygodnie jeździ później czy na rolkach, czy na hulajnogach dzieciakom, więc my budujemy wyłącznie z masy asfaltowej i dokładnie takie ścieżki u nas zostaną wybudowane. Dla przykładu ścieżka na przykład z Budzisławia Kościelnego z ulicy Kleczewskiej do Słupeckiej będzie szerokość 2,5 metra, więc tutaj szacunkowa długość ścieżki pieszo-rowerowej, akurat ten odcinek mam, to jest 550 metrów, więc będą naprawdę wygodne, komfortowe, przede wszystkim oddalone od pasa jezdni, od ulicy, gdzie jest ruch samochodów, więc będzie bezpiecznie.
0: No i super. Jak już o ścieżkach rowerowych, to też przejdźmy do domków letniskowych. Gmina Kleczew słynie również z turystyki. Będziecie też właśnie inwestować w tym temacie.
1: Inwestujemy już 7 rok z rzędu, bo odkąd tylko tutaj się pojawiłem na stanowisku burmistrza, pani redaktor powiedziała fajne zdanie, gmina Kleczew słynie z turystyki. Znaczy mamy jezioro Budzisławskie, które jest naprawdę naprawdę jednym, wiele osób, najczystszym jeziorem w Polsce, a jeżeli nie najczystszym, bo niektórzy tam jakieś wymyślają inne, no to jest jednym z najczystszych w Polsce. No więc grzechem byłoby nie wykorzystać tej perełki, dlatego nasz ośrodek w Trębach Starych, ośrodek wypoczynkowy, jak zaczynałem tutaj pracę, no to pachniał głębokim PRL-em, stare, brzydkie, paskudne domki w środku, zapach taki, który no nie zachęcał, powiedzmy, do rodzinnego wypoczynku, a w tej chwili te domki zostały wymienione na nowe, klimatyzowane, naprawdę jest czyściutko, jest wspaniale. I kończymy tak naprawdę z tymi domkami, w zasadzie chyba w tym roku już zostaną zmodernizowane ostatnie te domki. No ma to służyć i naszym mieszkańcom, ale również gościom, którzy bardzo chętnie Jezioro Budzisławskie odwiedzają. Cały czas dokupujemy sprzętu pływającego, cały czas modernizujemy tę infrastrukturę. W zeszłym roku pojawiły się automatyczne bramki, żeby też ułatwić możliwość przyjazdu o dowolnej godzinie, żeby nie trzeba było tutaj czekać z jakimś pracownikiem. To wszystko automatyzujemy, więc no milowy skok w mojej ocenie zrobiony, jeżeli chodzi o kwestie turystyki nad Jeziorem Budzisławskim. Park linowy przecież w zeszłym roku został wybudowany, więc atrakcji naprawdę mnóstwo, no ale tak jak już mówiłem, największą jest przede wszystkim ta krystalicznie czysta woda. Taka ciekawostka, już chyba kiedyś to mówiłem na antenie, natomiast bardzo wiele osób zauważa bardzo ciekawe właściwości swojej, to znaczy ciekawa rzecz się dzieje ze skórą, to znaczy po kąpieli w Jeziorze Budzisławskim skóra staje się taka bardziej miękka, taka aksamitna. Z czego to wynika? Wynika z tego, że ona jest podobno bardzo mocno zasobowa, dzięki czemu ma bardzo dobre właściwości, jeżeli chodzi właśnie o pielęgnację skóry, także no słuchajcie, nie dość, że przyjemnie, no to jeszcze pożytecznie, także serdecznie zapraszamy, sezon coraz bliżej. Ja tylko dopowiem, taka ciekawostka, że bardzo wiele domków już zostało zarezerwowanych na ten okres wakacyjny, także tak, no, ludzie dzwonią, rezerwują, więc, no, ale ja się bardzo cieszę, że mamy się czym pochwalić.
0: Dobrze, panie burmistrzu, teraz temat taki bardziej poważny, można powiedzieć. Wojsko często dość stacjonuje na terenie gminy Kleczew.
1: Panie redaktor, wojsko stacjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku, dlatego że mamy przecież jednostkę wojskową w Kleczewie i teraz odbywają się tutaj faktycznie rotacyjne ćwiczenia. No i miło mi w końcu to powiedzieć, że tych ćwiczeń rotacyjnych jest coraz więcej. Miałem ostatnio u siebie delegację mundurowych i wiem, że plany mają takie, aby było tego wciąż więcej i więcej. Zresztą mamy wspaniały obieg. Ja tutaj często to podkreślam i również mundurowi zwracałem na to uwagę, że takiego obiektu tutaj w okolicy nie ma. To znaczy w tak doskonałej jakości technicznej. Wojsko wtedy, kiedy nabywa obiekty, no to one zazwyczaj są bardzo często niestety do remontu, są w takim stanie, że tam trzeba kłaść potężne pieniądze. No a my sprzedaliśmy wojsku budynek po byłej szkole gimnazjalnej z halą sportową, naprawdę w doskonałym stanie technicznym, więc tak naprawdę żołnierze przychodzą i no tam, nie wiem, ja tam w środku teraz już dawno nie byłem, ale czy na materacach, czy na łóżkach polowych śpią i no i ćwiczą, biegają po Kleczewie, biegają po naszej kleczewskiej Malcie. Zresztą w ramach takiej, powiedzmy, współpracy dobrosąsiedzkiej użyczamy też Maltę, zjazd tyrolski, wiem, że to też była świetna atrakcja dla żołnierzy, zjeżdżali sobie na tej trolce, korzystali z naszego parku linowego. Także no, bardzo się cieszę, że tutaj oni są. Mam nadzieję, że się będą dobrze czuć. A ja też nie ukrywam i wspomniałem o tym tutaj jednemu z dowódców, że no, liczę też na to, że w momencie, kiedy będzie taka przestrzeń, że wojsko również, że tak powiem, podzieli się nieco swoimi funduszami. Wiemy wszyscy, że to jest bardzo bogata firma w tym kraju. No więc nie ukrywam. No, fajnie, że tak powiem, korzystają z naszej infrastruktury. Natomiast w pewnym momencie pewnie dojdzie do tego, że za te, że tak powiem, usługi pewnie jakieś faktury zaczną się pojawiać, no bo byłoby fajnie, tak? Czyli, że tak powiem, no zobaczcie, jak tutaj jest, korzystacie z infrastruktury, rozgościcie się, a kiedyś docelowo w przyszłości, no jakiś grosz na utrzymanie tego by się przydał, no bo ja nie ukrywam, traktuję wojsko w kategorii inwestora, więc zresztą jak sprzedawaliśmy ten obiekt, bo to też jest ciekawostka, w ogóle bardzo rzadko się sprzedaje obiekty wojsku. Wojsko zazwyczaj przejmuje te obiekty za darmo i samorządy biją się, żeby oddać swoją jakąś tam infrastrukturę, ale ja wiedziałem, że mam tak dobry obieg, że żal mi to było oddać za darmo, więc sprzedaliśmy to przecież za 1,5 miliona złotych. Gdzieś tam były odpowiednie bonifikaty i tak dalej, więc to nie była cena rynkowa, ale pamiętam, jak rozmawiałem z ówczesnym dowódcą, to powiedziałem, że mówię, wtedy to był pułkownik, mówię, panie pułkowniku, jeżeli tutaj, mówię, ma to być magazyn, i tak się trochę brzydko wyraziłem, mówię, na kalesony żołnierzy, to mnie taka współpraca nie interesuje, tak, bo ja chcę, żeby tutaj ludzie przyjeżdżali, kręcili się, żeby Kleczew mógł odżyć dzięki temu. Nie, nie, tutaj będzie centrum szkoleniowe, więc zapewniam, że dużo się będzie działo. No później wybuchła wojna w Ukrainie, więc mnóstwo pieniędzy zostało przekazane na wschód i tak dalej, więc tutaj dla nas troszeczkę, dla Kleczewa brakło, ale widzę, że cały czas małymi krokami to się rozwija, no i bardzo się cieszę z tego powodu. To są, znaczy jest kilku żołnierzy, którzy pewnie stacjonują tutaj na stałe, natomiast rotacyjnie. Tutaj przyjeżdża kilkaset osób, oni się szkolą przez weekend, czy tam przez tydzień, wyjeżdżają i następnym tygodniu przyjeżdża kolejna grupa i tak dalej. A jak już to wszystko będzie dopięte na ostatni guzik, takie są plany, to co tydzień tutaj będzie nawet do 700 osób.
0: Dobrze, panie burmistrzu, w ramach obrony cywilnej i ochrony ludności, jakie działania będzie realizowała gmina Kleczew?
1: Bardzo duży nacisk kładziemy na to, aby mieszkańcy gminy Kleczew byli bezpieczni i ja przyznam, jak tylko zaczęła się, że tak powiem, wojna w Ukrainie, obserwowałem sobie, co jest celem ataków, no i przede wszystkim była infrastruktura krytyczna. Co prawda, no my nie mamy swojej sieci energetycznej, więc tu niech się martwi Energa. Naszą infrastrukturą krytyczną są wodociągi, stacje uzdatniania wody, hydrofornie. Dlatego bardzo duży nacisk i pieniędzy położyliśmy na to, aby modernizować wszystkie stacje uzdatniania wody. Została mi tak naprawdę jeszcze tylko jedna. Każda hydrofornia ma swoje agregaty. Co więcej, doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że nawet gdyby, zakładamy, że nie wiem, drony, rakiety, cokolwiek zniszczyło nam jedną, a nawet dwie, a mamy ich pięć, stacje uzdatniania wody, to mieszkańcy i tak nie zostaną bez wody, dlatego że my wszystkie te hydrofornie połączyliśmy ze sobą takimi bypassami, czyli krótko mówiąc, jeżeli dana hydrofornia ulega zniszczeniu, znaczy to nie musi być, my mówimy o taki skrajny przykład, kiedy są działania wojenne, ale nawet wtedy, kiedy ona po prostu ulegnie zwykłej awarii, no to u nas dramatu nie ma, dlatego że woda będzie dostarczona z sąsiedniej hydrofornii, która jest kilkanaście kilometrów dalej, dlatego że mówię, że połączyliśmy specjalnymi rurami. Ta woda nie będzie, no oczywiście o takim ciśnieniu, jakby sobie każdy życzył, tak jak jest na co dzień, ale nie będzie takiej sytuacji, że ktoś przez kilka dni zostanie bez wody. Czyli krótko mówiąc, dużo pieniędzy na to położyłem, żeby zapewnić to bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców. W tej chwili jeszcze będziemy wzmacniać wszystkie stacje uzdatniania wody przed niepowołanym dostępem osób trzecich, czyli krótko mówiąc monitoring, który będzie powiadał, jeżeli ktoś przekroczy barierę ogrodzenia, to natychmiast zostaną zaalarmowane odpowiednie służby, bo miałem przyjemność rozmawiania, że to powiem, z panami w ciemnych garniturach, którzy uczulali nas na zagrożenia tego typu, pokazywali potencjalne zagrożenia. Ja sobie dość mocno do serca wziąłem, więc pozabezpieczaliśmy na razie w ramach naszych możliwości studnie, no bo są, niestety są takie akcje prowokacyjne, że bardzo często opłacani ludzie przeskakują przez płot, dobiegają do ujęcia wody, patrzą, czy ktoś przyjdzie, czy ktoś nie przyjdzie, po jakim czasie pojawia się samochód, później uciekają. To są takie wszystkie działania, o których mieszkańcy pewnie gdzieś tam czytają w mediach, ale nie zastanawiają się, że to tak naprawdę dotyczy absolutnie każdej gminy. Więc przygotowujemy się na każdy scenariusz. Mam nadzieję, że no w tym roku tak naprawdę zakończymy to ostatnie działanie, jeżeli chodzi o te hydrofornie, więc będziemy bezpieczni. Każda hydrofornia będzie miała oczywiście swój agregat, więc gdyby prądu zabrakło, no to mieszkańcy tak czy inaczej tą wodę dostaną. Próbowaliśmy w ramach tych środków od wojewody zakupić agregaty, ale niestety one nie są dostępne na rynku. Poza tym pieniędzy jest stosunkowo mało, więc tutaj radzimy sobie własnymi środkami. Bardzo chcemy wybudować taki magazyn, ja go nazywam magazynem 112, czyli takim, gdzie będziemy mieć no, i agregaty, i cały sprzęt, jeżeli coś się wydarzy. Znowu nie mówimy tylko o jakichś działaniach zbrojnych, wojennych, ale nie wiem, jakiś kataklizm, klęska naturalna, nie wiem, wichura, cokolwiek, no to mamy takie jedno miejsce, gdzie mamy ten cały sprzęt zgromadzony, są odpowiednie służby, które mają do tego dostęp i mogą bardzo szybko zareagować. Jesteśmy w trakcie projektowania tego obiektu, na sam projekt wydaliśmy grubo ponad 100 tysięcy złotych, no i teraz, żeby go wybudować, będziemy potrzebować około 5 milionów złotych. Ja nie sądzę, żebyśmy takie, bo jak sobie patrzę na lokacje, jakie zostały przyznane do gmin, to się tylko uśmiecham. No ale wierzę, że jakieś pieniądze uda nam się pozyskać, jeżeli nie na całość, no bo na całość na pewno nie, no to chociaż na jakąś część, abyśmy mogli tutaj rozpocząć kolejny etap, czyli budowę.
0: Jadłodzielnia. No właśnie, w Kleczewie od pewnego czasu działa jadłodzielnia. Jak ona tam funkcjonuje?
1: Super. Znaczy, część mieszkańców przynosi jedzenie, a część zabiera. No, czyli dokładnie tak, jak było w planach. Nie pieniądze, tylko jedzenie również jest podrzucane, że tak powiem, przez nasz GOPS, bo jeżeli mają dziewczyny różne świadczenia i prawo dopuszcza zostawienie posiłku w jadłodzielni, no to one również to robią i faktycznie ta jadłodzielnia regularnie jest opróżniona. No nie wiemy, kto robi, ale też takie było założenie, to ma być anonimowi darczyńcy, anonimowi potrzebujący, więc ja się bardzo cieszę, że ten pomysł się sprawdził. Pani kierownik w tej chwili będzie dość mocno to monitorować, o to poprosiłem. Jeżeli, znaczy monitorować w tym sensie, czy to się cieszy faktycznie popularnością, bo jeżeli się okaże, że tak, to ja nie ukrywam, że postaralibyśmy się o to, aby taka jadłodzielnia powstawała również w kolejnej lokalizacji, a być może w kilku kolejnych lokalizacjach na terenie gminy Kleczew.
0: Panie burmistrzu, w tym roku Kleczew obchodzi też swoją rocznicę, jubileusz. Jakie działania, bo ma być ich ponoć dużo?
1: Będzie się działo cały rok faktycznie. Ja się śmieję, że górale wesele mają chyba 3 dni, a my będziemy cały rok świętować nasze 660-lecie, więc już jesteśmy po takich obchodach inauguracyjnych. W tej chwili wiosną będziemy mieć kolejne wydarzenie. Będzie to wykład pana profesora. Nie chcę na razie tutaj jeszcze mówić o nazwiskach. Za sekundkę pewnie będą dopięte ostatnie szczegóły, podpisane umowy. Natomiast wtedy, myślę, że to będzie 13 kwietnia, będzie również razem z tym wykładem, i wracam do poprzedniego wątku, będzie konferencja i ukonstytuowanie się naszej Młodzieżowej Rady Gminy. To właśnie wtedy oni zaczną, że tak powiem, otrzymają akty, będą otrzymać jakieś pióra, jakieś akcesoria od nas. No, chcielibyśmy, żeby tak poczuli się docenieni, więc myślę, że to będzie przepiękna uroczystość. Tak naprawdę w tej chwili dopiero, bo mamy początek roku, moje służby rozplanowały szereg działań. Ja dzisiaj nie jestem w stanie pani precyzyjnie ich wymienić, co dokładnie kiedy się będzie działo, natomiast na pewno na bieżąco będziemy informować. I serdecznie zapraszamy nie tylko mieszkańców gminy Kleczew, bo będzie się dużo działo. No, w tym roku z racji tego, że to jest 660. rocznica, to dni Kleczewa będą mieć, że tak powiem, mam nadzieję, tak mi się wydaje, taki podniosły charakter. Zaprosiliśmy gwiazdę formatu ogólnopolskiego. Będzie to Dawid Kwiatkowski, ale ja też nie ukrywam, dlatego między innymi, że jego gitarzystą jest Michał Szczęsny, który jest tutaj z Kleczewa, więc ja Michała razem, to jest mój rocznik, razem do liceum chodziliśmy, więc bardzo się cieszę, że taka gwiazda do nas przyjedzie, no i że ktoś lokalny, że tak powiem, będziemy mogli swojaka na scenie zobaczyć.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Wszystkich szczegółowych informacji szukajcie w internecie. Aby zachować zdrowie, należy

Diety, to trzeba podkreślić i musi to wybrzmieć, nie są produktami leczniczymi, a ich stosowanie nie ma na celu leczenia ani zapobiegania chorobom oczywiście, tak? To są zupełnie inne przepisy. Na zasadzie innych podstaw prawnych te dwa produkty na naszym rynku funkcjonują, czyli lek służy leczeniu chorób, robi ich zapobieganiu, a suplement służy uzupełnieniu normalnej diety, tak? Oczywiście mamy dostępne nasze regionalne, tutaj lokalne warzywa, owoce, więc te suplementy jak najbardziej nie, nam są zbędne. Więc tutaj mówimy w szczególności, jeżeli chodzi o suplementy, do osób starszych, ponieważ bardzo dużo mamy reklam w telewizji niestety na temat suplementów, diet i ich właściwości leczniczych, ale niestety one takich właściwości nie spełniają, żeby nie nadwyrężać naszego budżetu i niekoniecznie wydawać się w aptece czy w innych miejscach, ponieważ suplementy są nie tylko dostępne w aptece, ale w marketach, w sklepach takich ogólnodostępnych. My i żeby uświadamiać, tak, że one nie są potwierdzone w badaniach właściwości oczywiście działania tego suplementu i przede wszystkim to, co jest też bardzo ważne i należy o tym podkreślić, że leki podlegają pod przepisy prawa farmaceutycznego, czyli zupełnie inny proces przygotowywania, wprowadzenia na rynek, a suplementy diety podlegają pod przepisy prawa żywnościowego, więc to też jest bardzo ważne i też o tym właśnie mówimy, ponieważ no niestety to głównie seniorzy, nasze babcie, dziadkowie korzystają z tych suplementów. Oczywiście warto porozmawiać z tym, wydaje mi się, że zdecydowanie z lekarzem rodzinnym, który przepisze nam lek, który ma inne działanie potwierdzone już naukowo i zupełnie inaczej jest ten produkt rejestrowany. Higiena żywności. Kolejny ważny temat. To temat, który znany jest nam wszystkim i myślę, że o tych podstawowych zasadach wszyscy wiemy. Ze stosowaniem może jest różnie, ale ciągle o tym mówimy. Takie główne zasady. Tutaj Światowa Organizacja Zdrowia, WHO oczywiście zawsze nam o tym przypomina. 5 kroków jest taka fajna, jak sobie wygooglujemy nawet w internecie. Taki temat 5 kroków do bezpiecznej żywności. Przede wszystkim chodzi o utrzymywanie czystości, przygotowywanie posiłków, bo to jest bardzo ważne. Już nie mówiąc o banalnym myciu rąk, przed każdym wejściem do kuchni i jeżeli mamy do czynienia z przygotowywaniem posiłków, przede wszystkim mamy oddzielać żywność surową od ugotowanej. Tak nam tutaj oczywiście mówią specjaliści. To jest bardzo ważne, oddzielać surowe mięso, drób, owoce morza od innej żywności. Mamy używać oddzielne noże, oddzielne deski do krojenia, także powinniśmy mieć w naszej kuchni wydzielone deski do właśnie żywności surowej, noże. Fajnie też magazynować żywność w oddzielnych pojemnikach, aby nie dopuścić do kontaktu między już jeszcze żywnością surową, a już ugotowaną. Gotowanie dokładnie, tak? Bo to jest bardzo ważne też, żeby jednak ta temperatura gotowania, to jest minimum 70 oczywiście stopni, 100, to już oczywiście jest najlepiej, ponieważ co do mięsa i drobiu, musimy mieć pewność, że te soki z wnętrza tych produktów są już czyste, nieróżowe, a odgrzewanie też, nawet jeżeli odgrzewamy potrawy, to też już musi być powyżej 70 stopni. Nie takie minimum, że sobie podgrzejemy na chwilę, tylko też dla naszego zdrowia to jest powyżej 70 stopni. No i oczywiście przechowywanie żywności w odpowiedniej temperaturze, o tym oczywiście wiemy, ale też nie musimy o tym zapominać. No i przede wszystkim to, co też jest bardzo ważne, myślę, że to każdy o tym wie, ale oczywiście mycie przed każdym posiłkiem, żeby jeżeli spożywamy na surowo w szczególności, tak, to też oczywiście zawsze myjemy bardzo dokładnie pod bieżącą wodą i to, co jest ważne, żeby czytać nasze etykiety, no i termin ważności też na to oczywiście uwrażliwiamy, żeby jednak kupować się teraz oczywiście zdajemy sobie sprawę, że korzystamy z naszych targowisk miejskich, fajnie iść rano jednak, ale nasze sklepy są też zaopatrzone oczywiście w odpowiednie temperatury, jeżeli chodzi o przechowywanie tych produktów, są tam też klimatyzacje, więc no tutaj zachowany jest ten łańcuch chłodniczy. I trzeci temat to jest choroby przenoszone przez żywność, więc tutaj no, podstawowe zasady higieny podczas przygotowywania żywności. Mycie rąk, jeszcze się do tego odniosę, banalne mycie rąk 30 sekund, bieżąca woda z mydłem. 30 sekund to wcale nie jest tak mało, że wchodzimy i przemywamy sobie te ręce, ale jeszcze pod ciepłą wodą jak można i 30 sekund to naprawdę wszystkie przestrzenie między palcami, ponieważ mówimy nie tylko o przygotowywaniu posiłków, wydaje się to takie normalne i podstawowe. O tej higienie musimy rąk ciągle mówić, żeby o to dbać, bo w każdym powrocie do domu pierwsze oczywiście, co musimy wymyć dokładnie nasze dłonie, 30 sekund najlepiej właśnie mydło w płynie i ciepła, bieżąca woda. Wszystko po to, że jak przygotowujemy tą żywność, to żebyśmy niestety nie zachorowali, czy cokolwiek, żeby nam się nie przydarzyło w kontekście tych chorób przenoszonych przez żywność, tak? Ponieważ niestety jest to też ten element kampanii, więc tutaj myślę oczywiście o jajach, tak? Żeby też zdecydowanie wszystko było przygotowane, jaja i mięso, tak? Bo muszą być odpowiednio ugotowane,

0: aby można je było bezpiecznie spożywać. Oczywiście wszystko w oddzielnych garneczkach robimy tak jak należy i to na pewno nas zabezpieczy przed chorobami przenoszonymi przez żywność, bo tutaj głównie to oczywiście salmonella, najbardziej popularna choroba, ale jeżeli będziemy przestrzegać tych podstawowych zasad, jeżeli chodzi o higienę, to na pewno nas ten problem nie dotknie i zabezpieczy przed zachorowaniem, ponieważ choroby przenoszone przez żywność niestety często się też pojawiają, ale myślę, że obecnie w tych czasach jest to raczej, rzadko się to zdarza. Jeżeli my będziemy sami dbali o takie podstawowe zasady higieny, to się przed tym zabezpieczymy.
1: Jak ludzie reagują właśnie na te informacje?
0: To ludzie reagują tak, bym powiedziała, może z zainteresowaniem. Jakby byli chętni, żeby z nami porozmawiać, zatrzymali się przy naszym stoisku. Rozmawialiśmy o suplementach, głównie o bezpieczeństwie żywności, ponieważ z seniorami to wiadomo, że jest trochę różnie, bo trochę szkoda wyrzucić, może trzeba jeszcze zostawić, czy coś może jak odmroziliśmy, ale nie uświadamialiśmy, że odmrożone produkty oczywiście musimy spożywać, tak? Nie zamrażamy po raz kolejny i z chęcią bardzo dużo osób właśnie było chętne porozmawiać i też jeszcze w kontekście właśnie tej kampanii, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo roślin, również też z chęcią rozmawiali i też mówili, że przekażą w rodzinie swoim dzieciom, którzy wyjeżdżają za granicę, żeby też mieli taką świadomość.
1: Właśnie, bo czasami te informacje, które przekazujecie ludziom, nie do końca oni wcześniej wiedzieli o tym, czy później stosują te wszystkie zasady w domach swoich?
0: Mamy nadzieję, że tak, ponieważ też oprócz naszych kampanii są różne inne realizowane i w innych oczywiście środkach masowego przekazu, tu myślę choćby o telewizji, bardzo dużo się o tym oczywiście mówi i to jest na pewno taki fajny trend, że jest bardzo dużo też programów kulinarnych, choćby teraz i nowe sezony w telewizyjne, oczywiście nie wymieniając nazwy, ale to też wszystko fajnie, bo ciągle też się uświadamia ludzi, a to wszystko po to też, żebyśmy mieli większą świadomość i przygotowywali faktycznie te posiłki, które spożywamy bezpiecznie, z dbałością o swoje zdrowie i naszych najbliższych.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: A po wszystkie szczegółowe informacje, jak zdrowo się odżywiać, zaglądajcie do Konińskiego Sanepidu. Wolontariuszy szuka Koniński Bank Żywności. Pomagać może każdy. Nie ma określonych wymagań dotyczących wykształcenia czy wieku.
3: Joanna Piekarczyk, dyrektor Banku Żywności.
1: Tych wolontariuszy macie dużo, ale mniej i byłaby taka potrzeba, żeby przyłączali się nowi.
3: Oczywiście, wolontariusze u nas to jest taka siła napędowa i siła sprawcza Banku Żywności. Dzięki nim możemy funkcjonować, a przede wszystkim możemy organizować zbiórki żywności, bez których no niestety nie mogli byśmy działać. Od wielu lat do Banku Żywności właściwie tłumy wolontariuszy się przewijają, ale od jakiegoś okresu widać, że ta tendencja jest niestety spadkowa. Coraz mniej młodych ludzi chce się angażować w działalność społeczną, coraz mniej młodych ludzi chce zrobić coś bezinteresownie dla innego człowieka i widać to właśnie w tym, że kiedyś mieliśmy dyżury krótsze w sklepach, obecnie te dyżury niestety muszą być dłuższe.
1: No i z czego to wynika?
3: Być może z otoczenia, być może z warunków, w których żyjemy, gdzie jest pogoń za pieniądzem, gdzie najważniejszą wartością dla niektórych rodzinach jest właśnie pieniądz, kariera, a ta potrzeba pomagania, czy w ogóle dostrzeżenie potrzeb innych gdzieś tak trochę zanika. Nie widzimy drugiego człowieka, gdyż widzimy tylko i wyłącznie siebie, ale również to wynika z tego, że młodzież ma bardzo dużo zajęć dodatkowych, dużo zajęć w szkołach, ale także dużo zajęć pozalekcyjnych, więc oni czasami po prostu nawet fizycznie nie mają czasu, możliwości, żeby się w takie działania charytatywne systematycznie włączyć.
1: No właśnie, jeżeli już by chcieli, to jak można zostać wolontariuszem i jakie wtedy ma się obowiązki?
3: W Banku Żywności w Koninie osoby, które chcą być wolontariuszem, jak najbardziej znajdą coś dla siebie. Dla młodzieży oferujemy przede wszystkim właśnie udział w zbiórkach żywności, a więc przed świętami Bożego Narodzenia. Są to dyżury w sklepie, gdzie Wolontariusze zachęcają klientów do tego, aby kupić coś na rzecz osoby będącej w potrzebie i pozostawić w koszach, które są zawsze w placówkach handlowych. W ciągu roku, jeżeli ktoś dysponuje czasem, ale tu jest to głównie już prośba do osób starszych lub seniorów i chciałby pomagać, to zapraszamy do naszego magazynu, do naszej siedziby, gdzie zawsze znajdzie się coś do posegregowania, do położenia, do zapakowania i wtedy w ten sposób można nam pomagać.
1: Czy trzeba spełniać jakieś kryteria?
3: Tak, trzeba spełniać kryterium. Przede wszystkim trzeba mieć chęci. Obojętnie kto, jeżeli nie będzie miał problemu z dojazdem do nas, no to jak najbardziej zapraszamy i zawsze się znajdzie coś dla osoby, która chce nam pomóc.
1: Gdzie mają tacy ludzie się zgłaszać?
3: Mogą przychodzić do nas. Jest potrzeba, aby pomagać, aby znajdzie się coś do zrobienia. Systematycznie działalność Banku Żywności jest prowadzona, mimo tego, że jesteśmy jednak na tymczasowym obiekcie, tymczasowym magazynie, który niestety jest dużo mniejszy od poprzedniego magazynu, to ta działalność jest prowadzona w sposób stały. Codziennie pozyskujemy żywność, ratujemy ją przed zmarnowaniem i przekazujemy osobom potrzebującym. Codziennie do naszego magazynu trafia żywność uratowana przed zmarnowaniem, następnie odbierają ją organizacje, które z nami współpracują i już potem na swoim terenie, w swojej gminie, w swojej miejscowości dzielą właśnie na potrzeby osób, które korzystają z ich pomocy, czyli organizacje na dole już do końcowego beneficjenta pomocy żywnościowej przekazują właśnie produkty spożywcze.
1: A gdybyśmy wiedzieli, że ktoś potrzebuje waszego wsparcia, pomocy, czy gdzie możemy to zgłaszać?
3: Bank Żywności w Koninie indywidualnie nie pomaga. Pomagamy organizacjom działającym w mieście, do których właśnie należy się zgłosić po pomoc żywnościową lub też do Ośrodka Pomocy Społecznej w Koninie, który skieruje do organizacji odbierającej żywność od nas i wtedy już tej organizacji będzie można skorzystać z pomocy.
1: Ja dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję również.
2: A wolontariuszem mogą zostać też dzieci i młodzież. Muszą wtedy mieć pisemną zgodę od rodziców bądź opiekunów. A po szczegółowe informacje zaglądajcie do Konińskiego Banku Żywności.
4: SK2. Magazyn lokalny.
5: Arleta Jeniak, czas na informacje z regionu w nieco dłuższym wydaniu. Ten magazyn w całości poświęcimy kulturze. Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z kinem. Mowa o Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Niezależnych imienia profesora Henryka Kluby. Spośród 269 filmów jurorzy Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Niezależnych wybrali 56 krótkich metraży. To prawdziwy rekord. O szczegółach powiedzą Paulina Pachulska-Wojdak i Emilia Sypniewska z Konińskiego Centrum KS-u.
6: Dzień dobry, witamy Was bardzo gorąco na konferencji prasowej poświęconej 72. edycji OKFA, Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych imienia profesora Henryka Kluby. Opowiemy Wam dzisiaj o wydarzeniu, które udowadnia, że ważne, dobre kino czasami zaczyna się od krótkiego metrażu. To tutaj w Koninie bardzo często spotykają się osoby, które stawiają pierwsze kroki. Czynią to w sposób odważny, bardzo żarliwy i z ogromną wyobraźnią. OKFA to nie tylko konkurs, ale także kilka festiwalowych dni, w których pomieściliśmy sporo fantastycznych wydarzeń, spotkań, rozmów. I o tym, co się będzie działo pomiędzy 4 a 7 czerwca, tutaj w miejscu, w którym jesteśmy, w Domu Kultury Oskard, opowiem wraz z dyrektor OKFA Pauliną Pachulską-Wojdak.
7: Dzień dobry.
6: I może zaczniemy od kwestii chyba przy konkursie najważniejszej. W tym roku napłynęła do nas rekordowa liczba produkcji. Nie tak dawno ogłosiliśmy listę filmów zakwalifikowanych do konkursu głównego, ale o szczegółach opowie Paulina, której oddaję głos.
7: Witam serdecznie raz jeszcze. Tak, jesteśmy już szczęśliwie po procesie selekcji, który był w tym roku bardzo trudny, dlatego że, tak jak wspomniała Emilia, 268 filmów zgłoszonych do 72. edycji OKFA. Kolejny rekord. No, o tych rekordach mówimy co roku, bo faktycznie co roku tych filmów jest coraz więcej. I sprawdziłam, jak to wyglądało 10 lat temu, w 2016 roku. Było filmów zgłoszonych 169, czyli w ciągu tej dekady mamy o 100 filmów więcej zgłoszonych do festiwalu. Myślę, że to też świadczy, zresztą potwierdzili to nasi selekcjonerzy, i o tym, że OKFA jest coraz bardziej popularna, i o renomie tego wydarzenia, bo jednak liczba zgłaszanych filmów też zawsze działa właśnie in plus, jeśli chodzi w ogóle o odbiór festiwalu. Ale ktoś musiał sobie z tą liczbą trudną poradzić. Był to nasz znakomity zespół selekcyjny, który podjął się tego arcytrudnego zadania. W tym roku to była reżyserka, scenarzystka, wykładowczyni Warszawskiej Szkoły Filmowej Natasza Parzymies. Zresztą laureatka OKFA sprzed trzech lat w kategorii niezależnej za swój krótki metraż Moje Stare, znakomity film z Dorotą Stalińską i Dorotą Pomykałą. Szturmem zdobyła wtedy wiele festiwali, również tutaj w Koninie odbierała Grand Prix w kategorii niezależnej. Towarzyszyła jej filmoznawczyni i krytyczka literacka Diana Dąbrowska. I tego składu dopełniał profesor Wojciech Otto, który stoi na czele katedry Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i też z naszym festiwalem jest związany, ponieważ ten instytut od kilku lat jest patronem artystycznym festiwalu. Profesor Otto zawsze zaopatruje OKFE w swoich studentów, którzy wchodzą w skład jury młodych. A sam także prowadził u nas w ubiegłym roku masterclass dla twórców festiwalowych. Więc ten skład odpowiada za pulę konkursową, której będą się już przyglądać podczas festiwalu, podczas projekcji konkursowych 4 i 5 czerwca jurorzy.
6: Teraz powiemy kilka słów o jurorach. Po raz pierwszy w roli jurora, ale nie po raz pierwszy na OKFA, pojawi się Jan Jakubkowski. Reżyser, operator, pisarz, twórca sztuk teatralnych, którego znamy z, i w ogóle szeroka publiczność poznała po filmach, w których przywoływał tę mityczną przestrzeń swoich rodzinnych Popielaw. Wielu z nas pamięta Jancio Wodnika, Pograbka, Cudowne Miejsce, czy Historię Kina w Popielawach właśnie. Jan Jakubkowski bardzo często też inspirował się w swojej twórczości literaturą. Wtedy powstała Pornografia, Wenecja, czy Daleko od okna na podstawie prozy Hanny Kral. Jan Jakubkowski pojawił się na OKFA w 2012 roku w charakterze gościa specjalnego. Wówczas po projekcji Pornografii spotkał się z widzami. Towarzyszył Janowi wówczas Krzysztof Majchrzak w tym spotkaniu jako odtwórca roli Fryderyka w Pornografii. Nie bez powodu wspominamy Krzysztofa, albowiem ten wybitny aktor filmowy, teatralny, muzyk, pedagog będzie z nami na OKFA. Krzysztof jest ambasadorem naszego festiwalu, przyjacielem, od kilkunastu lat jest przewodniczącym jury. Natomiast po raz pierwszy w Koninie w roli jurora pojawi się Agnieszka Zwiewka. Ona jest reżyserką filmów dokumentalnych. Dwukrotnie była nominowana za film dokumentalny do Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł. Jej filmy są wielokrotnie nagradzane na festiwalach. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim i tam ma zajęcia poświęcone właśnie reżyserii filmu dokumentalnego. Do składu jurorskiego dołączy również Wiola Sowa. Chyba Wiola Sowa jest po raz drugi.
7: Tak, kilka lat temu już nam towarzyszyła.
6: Wiola Sowa jest u nas już po raz drugi. Ona jest reżyserką filmów animowanych. Obecnie pracuje w Instytucie Sztuki i Designu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Tam wykłada tam ma zajęcia z animacji artystycznej. No oczywiście jej produkcje również brały udział wielokrotnie w festiwalach zagranicznych, filmowych i polskich. Zdobywała nagrody. I pozostaje nam wspomnieć jeszcze o jednej ważnej dla naszego festiwalu postaci. Jest to Łukasz Maciejewski, wybitny krytyk filmowy, teatralny, autor książek, dyrektor i kurator wielu festiwali Możemy podać dwa przykłady niesamowitych wydarzeń. To jest Kino na granicy w Cieszynie.
7: Tak, który właśnie się zakończył.
6: Który się właśnie zakończył. I Grand Prix Komeda w Ostrowie Wielkopolskim. Łukasz jest laureatem wielu licznych nagród.
7: Tak, ta biografia jest tak dodać.
6: Imponująca biografia.
7: Usiana sukcesami, że trudno tutaj wszystko wymienić. Tak. Tylko jeszcze może dodam, że też już od iluś lat reprezentuje szkołę filmową w Łodzi, bo tam wykłada na Wydziale Aktorstwa. A wspominamy o tym dlatego, że szkoła już od kilkunastu lat też jest patronem artystycznym festiwalu i właśnie Łukasz jako emanacja tutaj tej uczelni pojawia się co roku fizycznie u nas na festiwalu, również jeszcze
6: zresztą
7: w tym kontekście.
6: Tak, w szkole filmowej Łukasz ma ogromne poparcie zarówno studentów, jak i władz uczelni. Był chyba kilkukrotnie wyróżniany za działalność pedagogiczną
7: w
6: szkole.
7: Tak.
6: To może teraz wspomnimy o mocnym początku festiwalu i mocnym zakończeniu naszego konkursu.
7: Właśnie nie wiedziałyśmy, czy zacząć od początku, czy od końca, tak trochę przewrotnie. Zaczniemy od końca, dlatego że ten koniec już Państwo możecie kojarzyć, ponieważ od półtora miesiąca jest już wiadomo, kto będzie gwiazdą Wieczoru Galowego. Oczywiście tych gwiazd będzie dużo i to będą laureaci OKWY, ale tej drugiej, artystycznej części Wieczoru Galowego. I w tym roku zaprosiliśmy taki muzyczny projekt, który odnosi sukcesy w całej Polsce od półtora roku. To jest Żmijewski Koen, Tańczy mnie po miłości kres, a więc będzie znowu taki melanż filmowo-muzyczny, można powiedzieć, ponieważ Artur Żmijewski w tym projekcie jest wokalistą i bierze na warsztat kultowe, znane na całym świecie utwory równie kultowego barda montrealskiego Leonarda Coena. Usłyszymy najbardziej znane, sztandarowe, kojarzone songi, takie jak właśnie Tańcz mnie po miłości kres, Zuzanna, Alleluja, w znakomitych polskich przekładach m.in. Macieja Zębatego. Żmijewskiemu będzie towarzyszyć czworo muzyków, którzy będą go i wokalnie wspierać, ale oczywiście grać na instrumentach, bo tu się pojawi perkusja, perkusjonalia, gitary, instrumenty klawiszowe, więc tak naprawdę pięcioro artystów na scenie, którzy myślę, że stworzą bardzo klimatyczną rzeczywistość. Jak sobie Żmijewski radzi z Koenem, jak to wypadło? Mam nadzieję, że tutaj będą chętni, żeby przekonać się sami i sprawdzić, jaką ten aktor wybrał interpretację dla siebie, ale niewątpliwie ta twórczość Leonarda Coena jest znana, ceniona, lubiana i będzie to jakaś kolejna odsłona właśnie tej twórczości. Bilety na ten koncert są wciąż w sprzedaży, więc jeszcze można je zakupić. I teraz przechodzę do początku, czyli do inauguracji, która w tym roku będzie miała taki dwustopniowy charakter, czy można powiedzieć, że będzie składała się z dwóch takich artystycznych propozycji, ponieważ najpierw odbędzie się otwarcie wystawy Has na nowo, autorstwa Andrzeja Pongowskiego, znanego wszystkim wybitnego plakacisty, grafika, również miłośnika, popularyzatora kina i też chyba mogę już powiedzieć przyjaciela OKWA, ponieważ Pongowski odwiedzi nas po raz trzeci w ciągu czterech lat, a to nie jest taka sytuacja, która się często zdarza, więc też się cieszymy, że jakoś się tutaj w Koninie zadomowił, ponieważ pokazujemy kolejną, czwartą odsłonę jego cyklu na nowo. Dwa lata temu to był Morgenstern, cztery lata temu to była wielka wystawa Wajdy, składająca się z ponad 60 plakatów. Tym razem twórczość Wojciecha Jerzego Hasa w stworzonych zupełnie od nowa plakatach, bodajże 22 prace, również do filmu Osioł, który nie powstał. Miał powstać, ale nie powstał. więc wszystkie te filmy zostały ujęte w pracach Pongowskiego i Sanatorium pod Klepsydrą, i Pętla, Jak być kochaną, no też takie kultowe, ważne dla historii polskiego kina tytuły, bardzo ciekawe prace, w których Pongowski wraca do swojej twórczości z lat 80., na przykład do ręcznego liternictwa, i też oczywiście korespondują ze stylistyką epok, z których pochodzą te filmy. Wystawa jest naprawdę bardzo ciekawa, też ją miałam okazję widzieć na festiwalu filmowym w Gdyni we wrześniu, gdzie była pokazana po raz pierwszy. No i cieszymy się, że właśnie kolejna odsłona też w Koninie na Okwa, będzie okazja, żeby się z tym twórcą ponownie spotkać, bo oczywiście przyjeżdża do nas osobiście. I zaraz po wernisażu, który odbędzie się w foyer, wracamy do sali projekcyjnej, do sali widowiskowej, na premierowy w Koninie pokaz filmu Człowiek do wszystkiego, autorstwa Wilhelma Sasnala i Anki Sasnal, artystów związanych z filmem, ale też oczywiście z malarstwem. Tutaj Wilhelm Sasnal, więc taki mamy też malarski z kolei ten początek festiwalu. I będzie nam towarzyszyć współtwórczyni Anka Sasnal, reżyserka, scenarzystka, producentka, współautorka właśnie w tym duecie filmów, które można powiedzieć, no, reprezentują na pewno mocno autorski nurt kina, żeby nie powiedzieć arthouse'owy. To jest już takie kino bezkompromisowe, kino wizjonerskie, ale jednocześnie ten film, właśnie ich ostatni film, który był pokazywany na festiwalu w Rotterdamie na przykład, czy w nowojorskim MoMA, jest takim filmem, jak piszą krytycy, komunikatywnym. To nie jest takie bardzo hermetyczne kino. No może nie skierowane do bardzo szerokiego odbiorcy, ale nie jest to kino hermetyczne. Myślę, że też dlatego, że opowiada o takim uniwersalnym temacie, a tutaj z kolei twórcy zaposięgnęli się po literaturę, po powieść szwajcarskiego pisarza Roberta Walsera, który zresztą umieszczał wątki autobiograficzne w swojej twórczości. Bohaterem tej książki i tego filmu jest Józef Marti, w tej roli Piotr Trojan, który właśnie staje się tym tytułowym człowiekiem do wszystkiego. Zatrudnia się u inżyniera wynalazcy Toblera, w tej roli Andrzej Konopka, wielokrotnie nagradzany, znakomity aktor, drugoplanowy, ale bardzo lubiany i rozpoznawalny. I tam właśnie zaczyna mu asystować. Ta historia jest bardzo ciekawa, ponieważ obserwujemy, jak Józef Marti oddaje siebie, jak rozmywają się jego granice, ponieważ chce przynależeć do tego konkretnego świata, do tego konkretnego miejsca, do tych ludzi, aż poświęca swoją wolność. Ta historia ma bardzo uniwersalny wymiar, co twórcy podkreślili jeszcze takimi wycieczkami czasowymi, bo jesteśmy trochę we współczesności, trochę w przeszłości i właśnie dzięki temu też widzimy, że to są losy, które cały czas tak naprawdę w historii świata się powtarzają. Gorąco zapraszam, bo to jest bardzo ciekawa artystyczna propozycja, którą w niewielu kinach w Polsce można obejrzeć, więc też jakby tutaj jesteśmy wyróżnieni, i tym bardziej, że przyjeżdża współautorka, z którą też będzie można po seansie porozmawiać. Także taka mocna propozycja filmowo-malarska na początek festiwalu.
6: Mamy jeszcze jedno ważne wydarzenie w ramach OKFA. Spotkania z osobowościami filmowymi już są na stałe wpisane w nasz festiwal. Zatem i w tym roku będziemy gościć postać wyjątkową. Przypomnę, że był z nami w tamtym roku Jan Englert. Tym razem do Konina przyjedzie Marian Dziędziel, wybitny aktor filmowy, teatralny, dubbingowy, którego role zapadają nam w pamięć, i taką ogromną chyba popularność, chyba największą, przyniosły mu filmy Wojciecha Smarzowskiego. Znamy Dom Zły czy Wesele. Za Wesele otrzymał główną nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i również Polską Nagrodę Filmową Orzeł. Pan Marian spotka się z widzami tuż po projekcji filmu, w którym ma główną rolę. Są to Zapiski śmiertelnika w reżyserii Macieja Żaka. I tutaj możemy powiedzieć, że jest to, tak jak wspominają krytycy, inny rodzaj kina. Tytuł brzmi bardzo poważnie, ale film zadaje, tak, i film przez to zadaje trudne pytania, ale odpowiada na nie z uśmiechem, więc to jest propozycja dla wszystkich tych, którzy cenią inteligentny czarny humor. Gorąco zapraszamy na spotkanie z Marianem Dziędzielem i na pokaz specjalny tego filmu. Spotkanie odbędzie się 5 czerwca, a poprowadzi je właśnie nasz juror, przyjaciel Łukasz Maciejewski.
7: Ja jeszcze tylko wspomnę, taki smaczek tutaj zdradzimy kulisy, że pan Marian przerywa seans turnus w sanatorium w Międzyzdrojach specjalnie po to, żeby przyjechać tutaj na ten jeden wieczór.
6: To teraz czas chyba na kolejne pokazy specjalne. Tak, opowiemy.
7: Tak, oczywiście, bo przecież festiwal filmowy, więc tego kina musi być dużo. I może ten dokument, bo też staramy się, jak jest taka możliwość, pokazać nie tylko filmy fabularne, ale też dokumenty. I tym razem taka możliwość rzeczywiście zaistniała, ponieważ jakiś czas temu pojawił się film bardzo ciepło przyjęty na wielu festiwalach właśnie przez publiczność, też który otrzymał różne nagrody na Warszawskim Festiwalu Filmowym, chociażby Nagroda Publiczności. To jest dokument zatytułowany Listy z Wilczej, autorstwa Arjuna Talwara, człowieka, który mieszka w Polsce od 10 lat, jest emigrantem z Indii i próbował się tutaj zasymilować i tą swoją właściwie przygodę, ten proces pokazał nam w tym swoim dokumencie. Nie jest to proces łatwy. Mieszkańcy Wilczej w Warszawie tego mu nie ułatwiali, ale on postanowił znaleźć sposób, żeby jednak wejść z nimi w dialog, żeby nawiązać relacje. Jak to się dzieje, będzie można zobaczyć podczas tego filmu w sobotę 6 czerwca w sali kameralnej w kinie Konesera tutaj w Oskardzie o godzinie 16:30. Jest wstęp wolny na ten film. I to będzie naprawdę bardzo ciekawe popołudnie, ponieważ też mówiąc o poważnych rzeczach, tak, bo tutaj będziemy mierzyć się i z jakimś obrazem polskości, z pewnymi stereotypami, z tym jak widzi to obcokrajowiec, emigrant, ale nie zabraknie humoru, nie zabraknie dystansu, nie zabraknie sytuacji komicznych. Cała galeria postaci mieszkańców Wilczej została tutaj sportretowana i myślę, że każdy, kto się zdecyduje na ten seans, to zostanie bardzo szybko wciągnięty przez
6: klimat
7: ten ekran,
6: Wilczej.
7: Klimat Wilczej i stanie się jakby na te 90 parę minut po prostu mieszkańcem, bo tak ten film właśnie na widzów oddziałuje. Tutaj recenzenci pisali, że to jest fascynujący portret naszego kraju, tak, że taki słodko-gorzki troszkę, ale na pewno propozycja warta uwagi i też pokazana oczywiście podczas jedynego seansu właśnie na naszym festiwalu filmowym. Natomiast zakończymy pokazy specjalne projekcją filmu Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Tego filmu, drodzy Państwo, no nie mogło zabraknąć w programie OKFA, dlatego że to jest chyba najbardziej udany, a wręcz mówi się olśniewający debiut pełnometrażowy tego roku. Buchwald. To jest nazwisko, które rzeczywiście już jest rozpoznawalne w młodym polskim kinie, bo mamy Macieja Buchwalda, twórcę projektu netflixowego 1670, już kultowego. Trzecia seria powstaje. I tutaj Emi Buchwald, prywatnie jego żona, zawodowo twórczyni, reżyserka, scenarzystka, która przysyłała do nas jeszcze filmy jako studentka,
6: tak.
7: Jako Emi Mazurkiewicz jeszcze wtedy. Te filmy również były zauważane na naszym festiwalu, a teraz wystartowała jak burza. Premierowy pokaz na festiwalu w Gdyni przyniósł jej tam 4 nagrody, dwie nagrody Orła. Film bardzo wysoko oceniany przez krytyków, ale jednocześnie bardzo ciepło przyjmowany przez publiczność, ponieważ jest to zupełnie nowy język, język nowego pokolenia twórców polskiego kina. Bardzo świeży, a jednocześnie dojrzały debiut z twarzami, które jeszcze się nie opatrzyły na ekranie. Tam mamy młodych aktorów, którzy jeszcze nie zaistnieli w wielu produkcjach, więc to też dodaje takiego autentyzmu temu filmowi. Do tego również bardzo autentyczne, bezpretensjonalne dialogi i cała historia, z którą tak naprawdę możemy się utożsamić wszyscy, bo film opowiada o czwórce rodzeństwa, u progu, można powiedzieć, dorosłości, którzy z jakiejś małej miejscowości rozpoczynają to swoje dorosłe życie w Warszawie i przyjeżdżają tam ze swoimi ambicjami, planami, marzeniami, celami, ale też ze swoimi lękami, wątpliwościami, ze swoimi demonami, które trzeba jakoś oswoić. I ta relacja jest pokazana w bardzo piękny, ciepły sposób. Dlatego serdecznie zapraszam, bo jest to naprawdę wyjątkowe kino w niedzielny wieczór 7 czerwca do sali kina Konesera na 19, żeby zanurzyć się tutaj w świat tym razem dobrej. Zobaczcie, jak nam się to ułożyło. Dobrej. Teraz dopiero, tak? Tu mamy wilczą, tu mamy dobrą. Gdzieś się ta topografia Warszawy tutaj tak nam układa w tych pokazach specjalnych. Ale zanim zamkniemy festiwal tym pokazem, oczywiście nie możemy pominąć propozycji dla najmłodszych, która już na stałe weszła w program OKFY i jest wciąż takim pokłosiem partnerskiej współpracy pomiędzy OKFĄ a OPLĄ, Ogólnopolskim Festiwalem Polskiej Animacji, który 30 kwietnia zakończył się i teraz organizator Piotr Kardas szykuje dla nas właśnie zestaw filmów z konkursu Teraz Dzieci Mają Głos. Tutaj kilkanaście tysięcy młodych jurorów z całej Polski oglądało filmy w tym konkursie i wybrało zwycięzców, więc dostaniemy zestaw na taką około godzinę. Każdy, kto ma, zna dzieci w wieku 6+, gorąco zapraszamy, bo jest to znakomity sposób na spędzenie takiego niedzielnego przedpołudnia. Zapraszamy oczywiście tutaj rodziców z dziećmi, babcie, dziadków, opiekunów. To jest taka bardzo wartościowa forma spędzenia wspólnie czasu. No i wiadomo, czym skorupka za młodu, żeby pokazać dzieciakom naprawdę wartościowe animacje, żeby też wiedziały, że to nie tylko Disney, to jest animacja, prawda? Także wejściówki będą do odbioru w Kasi Oskardu na ten seans.
6: I pozostał nam jeszcze seans filmów nagrodzonych w niedzielę.
7: Tak.
6: Nie możemy podać listy filmów, które...
7: To do końca właśnie zostaje
6: tajemnicą, ale taki seans w programie OKFA mamy co roku. Zapraszamy w niedzielę o godzinie 17. Na ten seans są do pobrania również bezpłatne wejściówki.
7: Tak, także jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w pokazach konkursowych w czwartek i piątek, 4 i 5 czerwca, które się odbywają przez cały dzień, od rana do późnego popołudnia, to może właśnie przyjść w niedzielę i zobaczyć już te filmy, które jury wybrało, więc zupełnie najlepsze z najlepszych. Będzie wernisaż 4 czerwca na inaugurację, ale oczywiście wystawa jest dostępna, będzie dostępna w foyer Oskardu przez cały czas trwania festiwalu i tylko przez ten czas, więc są 4 dni, żeby z tą wystawą się zapoznać. Te filmy się nigdy tematycznie nie układają, ponieważ u nas nie ma żadnych wskazań tematycznych. Jedyne ograniczenie niezmiennie, jakie jest na OKFY, to jest 30 minut i przychodzą filmy niezależnie od gatunków, od form, od stylistyk, od wieku autora. Wszystko. To można sobie wyobrazić, że jeżeli tych filmów jest taki ogrom, twórcy z całej Polski w różnym wieku, to są studenci szkół filmowych i uczelni artystycznych, to są amatorzy, to są twórcy profesjonalni, to tam się znajduje po prostu wszystko. I również przy selekcji nie kierujemy się absolutnie tematami, czy nawet konkretnymi formami, tylko kierujemy się tym, żeby wybrać te filmy, to już właściwie w tym momencie przy takiej liczbie najlepsze z najlepszych. Tematyka jest bardzo zróżnicowana. To jest tak samo jak w kinie pełnometrażowym, jakby niczym się to nie różni. To jest tylko różnica w czasie trwania filmu. Są filmy, które podejmują tematy uniwersalne i są w takich formach uniwersalnych, czy w takim anturażu uniwersalnym zakorzenione, ale oczywiście jest mnóstwo filmów, które reagują na to, co się dzieje współcześnie na świecie. Więc oczywiście teraz mamy filmy już od jakiegoś czasu, gdzie pojawia się temat Ukrainy w bardzo różnych kontekstach, i takich stricte wojennych, i takich na zasadzie echa wojny gdzieś tam. Są filmy związane z epizodami na granicy polsko-białoruskiej. Są filmy związane na przykład z transpłciowością, też z takimi tematami dotyczącymi właśnie seksualności.
1: Lustro rzeczywistości.
7: Tak, lustro rzeczywistości, tak jak Ray, tak? Obnosimy tak. Ten po gościńcu to zwierciadło. Po prostu znajduje się tam naprawdę wszystko i dlatego ten zestaw 56 filmów wybranych przez selekcjonerów plus ten jeden, który co roku dołącza poza selekcją jako nominacja z OPLI, ta jedna animacja, są tak zróżnicowaną propozycją, że myślę, że tutaj właśnie każdy widz, który ma bardzo różne oczekiwania w stosunku do kina, znajdzie dla siebie coś ciekawego, tak? Są i komedie, i czarne komedie, jeżeli mogę tak powiedzieć. Jest trochę kina, takiej próby kina gatunkowego, jakiegoś thrillera, czy trochę horroru. Bardzo cenne próby, zwłaszcza, że to w gatunku kina amatorskiego, co jest w takich warunkach niezwykle trudne do realizacji. Są filmy, które właśnie mówią o codzienności takiej bliższej i dalszej, i takie trochę publicystyczno-społeczne, i kino z kolei bardzo osobiste, i takie kino autotematyczne, z poziomu metafilmowego robione. Bardzo, bardzo zróżnicowany zestaw. Również bardzo zmieniło się to kino amatorskie i na to zwrócił uwagę właśnie jeden z selekcjonerów, profesor Otto, który przy kwalifikacji filmów pracował z nami, pamiętam, że jakieś, nie wiem, 16-17 lat temu.
1: Tak.
7: To on też mówi, że widzi, że to kino amatorskie to już jest zupełnie inne kino amatorskie niż to, które było kiedyś. Ono też się tak trochę uniwersalizuje. Wiadomo, że na poziomie technicznym, no to ten przeskok technologiczny to tutaj zrobił rewolucję. Ale też właśnie na poziomie doboru tematów, konstrukcji bohatera, jeśli chodzi o dokument, tu też jest dużo, dużo zmian. Po prostu kino się zmieniło, bo zmienia się cały nasz świat. Marysia Rękawek, młoda graficzka, ilustratorka, która też już zaczęła współpracę z różnymi festiwalami, współpracuje jako grafik też z dystrybutorem takiego kina niszowego Soul Films, więc ma już na swoim koncie pewne udane projekty, oryginalne, ciekawe. I z tych propozycji trzech, które nam w tym roku nadesłała, wybraliśmy właśnie ten. Też z różnych względów, bo tutaj względy funkcjonalne też mają dla nas znaczenie, bo jednak jest to taka identyfikacja, którą potem musimy transponować na różne nośniki i w różnych formach przetwarzać, ale ta interpretacja, którą zaproponowała,
1: bardzo
7: gdzie jest
1: przekonuje.
7: Połączenie tak, tej młodości właśnie z prestiżem, kobiecością też, chociaż tutaj jesteśmy uniwersalni i właśnie to jest też ważne, że tutaj nie widzimy tej twarzy całej, tak? Jest tylko fragment i też nie chcemy, żeby to było tak odnoszone do takiej kobiecości rozumianej w sensie, powiedzmy, tradycyjnym czy jednowymiarowym, bo nie widzimy reszty twarzy i nie wiemy, co tam się kryje.
1: A wręcz właśnie, to, że nie widzimy tej twarzy, to rodzi nam duże pole do tego, żeby sobie to interpretować w jakiś inny sposób jeszcze. Klaps jest początkiem wszystkiego na planie.
8: Okwa to rozpoznawalna marka, do której przyznają się najwięksi. Krzysztof Zanussi doskonalił na tym konkursie swój warsztat jeszcze jako filmowiec amator, by po kilku latach zasiadać w gronie jurorskim. Warto odnotować, że pierwsze kroki stawiał tu chociażby koninianin Radek Ładczuk. Obecnie wzięty operator, autor zdjęć do m.in. Sali samobójców, Jesteś Bogiem, Chłopów czy międzynarodowych produkcji. Okwa startuje od 4 do 6 czerwca, a szczegółowy program znajdziecie na stronie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

0: Jest dziewiąta, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Historyczny moment dla polskiego lotnictwa. Do bazy w Łasku w Łódzkiem przyleciały wczoraj pierwsze polskie myśliwce piątej generacji F-35.
1: To są najnowsze maszyny, jakie mogą się pojawić w tym momencie w Polsce.
2: Może nie tyle piękne, ale mają coś w sobie.
3: Jest to myśliwiec wielozadaniowy. Poszerza nam zdecydowanie możliwości.
0: Mówili fani lotnictwa, którzy oglądali lądowanie w Łasku. Trzy husarze, bo tak się nazywają, a są już w Polsce, a wkrótce dołączą do nich kolejne. W tym roku będzie to łącznie 14 maszyn. Już co najmniej 82 górników nie żyje. To po wybuchu gazu w kopalni węgla w północno-wschodnich Chinach. Do eksplozji doszło w piątek. W czasie tragedii pod ziemią było 247 górników. Kolej linowa na Kasprowy Wierch powraca po 3 tygodniach przerwy. Podczas przestoju prowadzono prace serwisowe. Kolej wróciła do kursowania dziś rano.
4: I znowu się udało. I znowu mamy sobotę. I mam nadzieję, że wolną i bardzo słoneczną. Michał Hanczak z tej strony. Jak zawsze w soboty po 9 zapraszam do śniadaniówki w radiu. W telewizji jest, w radiu też może być. Dzisiaj sporo tematów, ale zaczynamy oczywiście od grania najlepszych polskich hitów. Ania Dąbrowska, Z Tobą nie umiem wygrać już teraz.

0: SK2 Konin.
1: Jesteś idolem, wielbicie tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: To Roxy i Faust na antenie Radia SK2 na szeroką wodę wypłynęli, no ale wodę to niech ktoś wstawi na herbatę albo kawę. W końcu trzeba szybciutko jakieś śniadanie ogarnąć, jeżeli jeszcze nie zostało ogarnięte. Radio śniadaniowe oczywiście w Radiu SK2 gra sporo tematów, no i tak naprawdę o tych, którzy już pewnie są po śniadaniu i jeśli chodzi o wodę, to będą ją popijać, żeby ugasić pragnienie na trasie. Przenosimy się szybciutko w okolice Nowego Sącza, tam w Ptaszkowie i dzisiaj półmaraton górski Jaworze. Bardzo mocno trzymam kciuki za tych, którzy rozpoczęli ten weekend od mocnej aktywności fizycznej, na przykład od biegania.
1: Trasa jest na pewno wymagająca. 900 metrów przewyższenia, 23 kilometry trasy. Jest się gdzie zmęczyć. Duża część Polski nam tutaj zjedzie, bo i Bydgoszcz, Wrocław, Lublin, Rzeszów, Katowice.
0: To Dariusz Bulanda, jeden z organizatorów półmaratonu górskiego Jaworze, w ramach którego odbywają się także Mistrzostwa Polskiej Policji. Na tej trasie, o której pan Dariusz mówił, pojawi się również dzisiaj kilkuset funkcjonariuszy. Nie wiem, w jakiej są kondycji i jak szybko będą biegać, ale gdyby byli w doskonałej kondycji i biegali bardzo szybko, to jestem ciekawy, kto ich zatrzyma za przekroczenie prędkości. No i życzę, żeby na trasie jednak nie było żadnego fotoradaru.
2: SK2.

doskonali solo, świetni w duecie, w tercecie też brzmią fantastycznie, bo jeszcze dzisiaj w tercecie powrócą razem z Igorem Herbutem, ale to później. Vito Bambino i Zalia, tym razem we dwoje, w hicie Decyzje na antenie Radia SK2. Tak właśnie wam gram w sobotni poranek, Michał Hanczak z tej strony, dobrego dnia wam życzę, no i wszystkiego najlepszego, jeżeli dziś akurat obchodzicie urodziny. Być może to wiecie, być może nie, ale tego samego dnia co wy urodziny mają też bardzo znane gwiazdy polskiej muzyki. Jedną z nich jest Dawid Podsiadło, który dzisiaj kończy 33 lata. Nie wiem, czy świętuje, czy przygotowuje się do nadchodzącej trasy koncertowej, bo w czerwcu, w każdy weekend tak naprawdę będzie można spotkać go na stadionach w naszym kraju. Na początek Chorzów, potem Poznań, Gdańsk, no i oczywiście jeszcze PGE Narodowy w Warszawie. Ja teraz nie będę jednak wybiegał w przyszłość, tylko cofnę się w czasie i zagram wam hit, od którego tak naprawdę wielka kariera Dawida Podsiadły się zaczęła. Był wtedy po X-Faktorze i wydał piosenkę Trójkąty i Kwadraty. I okazało się, że wiele osób chce go słuchać w kółko. I tak jest do dzisiaj. I niech tak trwa jeszcze przez kolejne lata. Tego Dawidowi życzę. SK.

0: Wojo cię kocham, ale energia na antenie Radia SK2 w sobotni poranek. Michał Hanczak z tej strony, depres za nami, a tej miłości to teraz nie zabraknie. Kilka chwil temu mówiłem o urodzinach Dawida Podsiadły i jeszcze dzisiaj przed nami świętowanie urodzin Agnieszki Chylińskiej, ale wśród naszych słuchaczy też są osoby, które dzisiaj świętują. No i pod 726-826-826 zadzwoniła Gosia.
1: Witam wszystkich. Dzisiaj moja córka ma 17 urodziny. Chciałabym jej złożyć najserdeczniejsze życzenia. Jest najwspanialszą córcią na świecie. Dziękuję bardzo. Z tej strony Gosia.
0: W radiu nie widać, ale wyobraź sobie, że teraz właśnie przed mikrofonem tu w studiu robię takie serduszko z palców i wysyłam dużo ciepłych myśli i dużo dobrych życzeń dla ciebie i oczywiście dla twojej córki.
2: SK2. Reklama. Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
13: I po reklamie.

0: Radiu SK2 nie tylko te największe gwiazdy polskiej sceny, ale też młodzi artyści, którzy być może taką gwiazdą będą już za chwilę. Metzner należy do tej drugiej grupy właśnie, to jego hit pod tytułem Gotham. Jeżeli wam się podoba, wchodźcie na sk2.pl i głosujcie w gorącej polskiej dwudziestce. Tę listę mamy dla was w każdy piątek po 18:00. Wtedy Łukasz Duńczyk gra 20 waszych ulubionych hitów, ale ja też chyba kilka takich ulubionych hitów dla was mam, bo po godzinie 10:00, chociażby 4 pory roku Wiktora Waligury, będzie też Oskar Cymsy z Wiktorią Kidą i dziewczyny z zespołu Lore. Chociaż tych kultowych polskich hitów również nie zabraknie i w sumie od niego za chwilę zaczniemy.
1: SK2. Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Jan Grzylaczyk. Jazzowe święto trwa w Koninie. Mowa o 33. edycji Jazz Festival Jazzonalia. Dzisiaj zobaczycie legendę Krystynę Prońko, która swoje największe przeboje zagra w nowych aranżacjach. Do tego między innymi Marcin Wasilewski Trio z Adamem Pierończykiem i Tomaszem Dąbrowskim. Jazzonalia jeszcze dzisiaj i jutro w Domu Kultury Oskar w Koninie.
2: Jest 10:00, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Setki osób szukają 12-letniej Eli Wojtackiej. W Krakowie trwa ogromna akcja służb. Dziewczynka zaginęła w czwartek. W działaniach policja, straż pożarna i wojsko, a poszukiwania obejmują cały powiat krakowski. Posiadający informacje na temat zaginionej są proszeni o kontakt pod numer alarmowy 112. Jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych w pożarze w stoczni w Staten Island w Nowym Jorku. Wśród poszkodowanych są głównie strażacy. Ogień udało się już opanować. Akcja gaśnicza trwała około 4 godziny. Na liczniku już prawie 4,5 miliona złotych. Do zebrania prawie 3 razy tyle. Trwa kolejna charytatywna akcja Łatwo Ganga. Influencer wyruszył rowerem z Zakopanego do Gdańska. Zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wszystko można śledzić podczas internetowej transmisji.
3: Jak ja usłyszałem, jak ta choroba jest straszna, jak ona szybka jest, ja miałem ochotę jechać tego samego dnia.
2: Mówił Łatwo Gang, obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie.
4: Dzięki wielkie za kolejną porcję newsów, a w Radiu Śniadaniowym za chwilę kolejna porcja najlepszych polskich hitów. Między innymi zagram wam coś od dzisiejszej jubilatki. Okrągłe 50. urodziny obchodzi dzisiaj Agnieszka Chylińska. Ale najpierw Beata. Michał Hanczak, witajcie.

0: pozwól żyć, pozwól jeszcze trochę pospać. Ale jeżeli już wstaliście, to bardzo się cieszę, że jesteście razem z nami. Michał Hanczak, to jest Radio Śniadaniowe w Radiu SK2. Gosia Andrzejewicz za nami. A przed nami inna polska artystka, bardzo lubiana, Daria Zawiałow. Za chwilę przypomnimy jej hity Z Tobą na chacie, ale wcześniej z tej chaty was chcę trochę wygonić. Może ktoś z was chce się w najbliższym czasie przysłużyć medycynie. Jest taka opcja. Gdański Uniwersytet Medyczny poszukuje osób, które będą odgrywać rolę pacjentów według przygotowanych scenariuszy, a chodzi o to, żeby studenci medycyny mogli rozwijać swoje umiejętności komunikacji z pacjentem, no i mogli przećwiczyć różne sytuacje, które potem mogą w tej prawdziwej pracy się przytrafić.
1: Oczywiście każda taka osoba jest przez nas przygotowana, przechodzi kursy, przechodzi szkolenia, a jej praca polega na tym, że otrzymuje scenariusz i w ramach tego scenariusza przeprowadzamy zajęcia. Osoby, bez względu na to, czy mają przygotowanie, czy doświadczenie aktorskie, czy nie, są mile widziane.
0: O tych poszukiwaniach symulantów Krzysztof Sobczak z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego opowiadał. Zgłoszenia są przyjmowane na uczelni do końca czerwca, więc jeszcze jest czas, żeby się zastanowić, czy ktoś chce zagrać taką rolę pacjenta, ale jeśli chodzi o najlepszych w symulowaniu różnych chorób, no to chyba każdy rodzic wie, że dzieci w wieku szkolnym robią to doskonale. Przed każdą klasówką albo jakimiś innymi sytuacjami stresującymi, paluszek, główka, te sprawy, no wiadomo jak jest. Zresztą my sami też kiedyś tak robiliśmy. Myślę też, że w tej roli symulujących złe samopoczucie świetnie odnaleźliby się też niektórzy mężowie, którzy ćwiczą taką rolę zawsze wtedy, kiedy trzeba wynieść śmieci, naprawić szafkę albo pojechać na weekendowy obiad do teściowej.
2: SK2.

Messiah w Radiu SK2 to lepsza połowa, no i pewnie lepsza połowa życia też przed nią, no tego przynajmniej życzę. Agnieszka Chylińska kończy dzisiaj 50 lat, no i szykuje naprawdę niezłą imprezę urodzinową, bo w łódzkiej Atlas Arenie naprawdę wielką halę sobie znalazła, żeby poświętować. To oczywiście jubileuszowy koncert, zapowiadany już od wielu tygodni i chyba wyprzedany, ale na szczęście będzie można też zobaczyć to w telewizji. Dzisiaj w Łodzi rzeczywiście Agnieszka Chylińska wśród swoich fanów, czyli najlepszych gości na świecie, wykona największe hity i zabierze nas w podróż przez całą swoją karierę. Ja teraz też sięgnę po jeden z jej hitów w ramach takiej rozgrzewki przedurodzinowej. Trzeba się rozgrzać, trzeba zrobić bifor. Co prawda jest dopiero po 10, ale dlaczego nie mielibyśmy już teraz posłuchać piosenki Nie mogę cię zapomnieć? SK2

0: Dziewczyny z zespołu Lore na antenie Radia SK2. Bardzo to jest przyjemny kawałek, mimo że jego tytuł to Wszystko jedno, wszystko źle. Ja jednak nieustająco życzę wszystkim wszystkiego dobrego na cały weekend. Za kilka chwil Michał Szczygieł, będzie też Jugopolis i Maciek Maleńczuk, a potem jeszcze przypomnimy sobie jeden z wielkich hitów Krzysztofa Krawczyka. Tymczasem PKP Intercity świętuje 10 lat strefy ciszy. 10 lat temu wprowadzono do niektórych pociągów taką strefę, w której nie można głośno rozmawiać, nie można głośno słuchać muzyki, trzeba podróżować w milczeniu i ewentualnie słuchać sobie czegoś po cichu na słuchawkach. No i PKP przygotowało takie zestawienie, takie badanie zrobiło, co najczęściej pasażerowie w strefie ciszy porabiają. Okazuje się, że ponad 50% osób czyta książki, prawie 30% ogląda krajobrazy za oknem, część osób śpi, ja się zaliczam do tej grupy, niektórzy rzeczywiście słuchają muzyki na słuchawkach, część też osób pracuje albo korzysta z laptopa po cichutku. Natomiast tu brakuje jeszcze jednej opcji. Sam byłem świadkiem i uważam, że znaczny odsetek korzystających ze strefy ciszy spędza podróż na zwracaniu uwagi tym, którzy są w strefie ciszy, ale jej nie przestrzegają.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
4: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
6: Konik, strzela koń na biegunach.
4: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
5: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
10: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
6: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Niedawno 5 lat minęło, odkąd Krzysztofa Krawczyka z nami nie ma. Na szczęście jego piosenki są ponadczasowe i zostaną z nami jeszcze bardzo długo. Na przykład Bo jesteś ty, również przypomniana wczoraj podczas festiwalu w Sopocie. Krzysztof Krawczyk przed godziną 11 na antenie Radia SK2, za chwilę newsy, a później gramy dalej. Między innymi prawdziwe muzyczne złoto się pojawi, czyli jeden z hitów Mroza.
1: SK2. Reklama.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
8: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
14: I po reklamie.
15: Jest 11. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 5-latek postrzelony z wiatrówki przez 13-letniego brata. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Odolanowie pod Ostrowem Wielkopolskim.
16: 13-letni chłopiec podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wybiegł jego 5-letni brat. W wyniku zdarzenia młodszy chłopiec został postrzelony w okolicy podbrzusza.
15: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. 5-latek jest po operacji. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Rokowania są dobre. Policja zabezpieczyła broń, rodzice byli trzeźwi. Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Konotopa i Pruszków. Część trasy jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Dziś wieczorem ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Mistrzowski tytuł obronił Lech Poznań, natomiast dziś poznamy wicemistrza Polski. O drugie miejsce walczą obecny lider Górnik Zabrze, trzecia Jagiellonia i czwarty Raków. Początek wszystkich spotkań o 17.30.
17: U kogo jestem teraz w kuchni przy śniadaniu, a u kogo na przykład w samochodzie w drodze na sobotnie zakupy? Witam Was bardzo serdecznie wszystkich. Z tej strony Michał Hanczak. Postaram się grać tak, żeby każdemu sprawić trochę przyjemności. Kasia Kowalska-Mrozu, Marek Grechuta na początek.

święty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

świat rozbrzmiewa. Ta dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

O takich hitach jak ten mówię, że mamy je w swoim DNA. Tak naprawdę każdy je chyba zna i jest w stanie przynajmniej fragment zacytować. Nie dokazuj, Marek Grechuta na antenie Radia SK2. Więcej takich podróży wehikułem czasu od przyszłego tygodnia na naszej antenie. Słuchajcie uważnie, bo będziemy dla was naprawdę takie muzyczne skarby mieli gęsto często. Ale teraz zagram wam jednak hit, który jest bardzo młody i nawet nosi tytuł Młodość. I to jest nowość od braci Jeremiego i Artura Sikorskiego. Gramy, a wy możecie zagłosować na sk2.pl w gorącej polskiej dwudziestce.

0: Nie wiem, czy wam też odblokowałem teraz wspomnienia, ale ja słuchając tej piosenki przypomniałem sobie, jak słuchałem kasety Miłość w czasach popkultury z długością dźwięku Samotności między innymi na Walkmanie. To Myslowic na antenie Radia SK2, no w znacznie lepszej wersji niż z kasety magnetofonowej. Teraz jednak zajmiemy się zupełnie inną artystką, która w ten weekend obchodzi urodziny. Jutro urodziny ma Natalia Grosiak. To jest wokalistka zespołu Micro Music, którą na pewno kojarzycie z takiego kultowego wręcz hitu.
1: Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę.
0: To jest hit, który towarzyszy często ludziom na siłowniach, który opowiada o tym, jak bardzo się źle czują w poniedziałek rano, kiedy trzeba iść do pracy, ale być może pasuje nawet na dzisiaj, bo może macie przed sobą całą górę prania, prasowania, sprzątania, no i rzeczywiście też wam się nie chce. Na szczęście Natalii Grosiak cały czas chce się śpiewać, chce się nagrywać nowe piosenki, ostatnio raczy nas solowymi singlami, ale też ostatnio wstąpiła do projektu Babie Lato i razem z Belą Komoszyńską, z Sorry Boys, a także z Katią, nagrała hymn letnich brzmień festiwalu, który zagości w kilku polskich miastach tego lata. No i na pewno w ramach tego Babiego Lata również Natalię Grosiak usłyszymy, zobaczymy, także w hicie Dwa Słońca. To jest nowość na naszej antenie i dużo tego słońca życzę zarówno Natalii, jak i wam wszystkim.

0: Dominik Dudek na antenie Radia SK2 w naszym radiu śniadaniowym. Michał Hanczak z tej strony. Bardzo lubię podróżować po Polsce i opowiadać wam o tym, co dzieje się w różnych częściach naszego kraju. Na przykład w Nowym Sączu w ten weekend w Małopolskim Centrum Kultury Sokół odbywa się dość oryginalne spotkanie. Są to warsztaty opowiadania. Czego konkretnie uczestnicy będą się uczyć?
1: Opowiadać o życiu, o zwyczajach, o dawnych czasach, szczególnie w dobie internetu, w dobie takich krótkich komunikatów SMS-owych. Bardzo ważne jest, żeby powrócić po prostu do opowieści, posłuchać i samemu to potem przedstawić.
0: Zapowiadała Monika Kurzeja z Centrum Kultury, a jeżeli wy chcielibyście się doszkolić w opowiadaniu, to możecie mi na przykład opowiedzieć, co się u was dzieje w ten weekend. Zawsze głosówki na Messengerze Radia SK2 mile widziane. Albo można zadzwonić i się nagrać. 726-826-826. Krótka przerwa, a po niej Imię deszczu od Mafii, czyli kultowy hit z lat 90.
2: SK2. Reklama.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Świętuj z nami 26. urodziny Bricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

Czerwone Korale na antenie Radia SK2 tuż przed południem. Za chwilę newsy, ale ja wcześniej o akcji, która się rozpoczęła w naszym kraju. Jest to akcja promocyjna ziemniaków, bo okazuje się, że Polacy jedzą coraz mniej ziemniaków, a ziemniak to podstawa. Mnie do tego przekonywać nie trzeba, ale być może są tacy, którym trzeba przypomnieć, jakie to dobre są ziemniaki i wszystko, co z nich zrobione. Ja proponuję takie hasło.

0: dla tej kampanii. Ziemniaki zjedz, mięsko możesz zostawić.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: Ach, to niska cena.
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: Game over.
14: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
15: Blik. Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Co masz?
20: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
19: Chips Lays. Dzięki.
20: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
19: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
20: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
21: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
22: Castorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii miała być jedna doniczka,
22: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
26: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
27: Jan Żylaczyk. Już w nadchodzącym tygodniu środa z kinem niezależnym. Tym razem kino kameralne przy Okulnej w Koninie połączy siły ze Szkołą Filmową w Łodzi. 27 maja zobaczycie wyłącznie filmy wyprodukowane przez łódzką filmówkę w 2025 roku. Na wydarzeniu Łodzią po Wiśle łącznie będzie aż 6 produkcji.
0: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojteckiej. W akcję zaangażowano helikopter. Dziewczynka zaginęła w czwartek po spotkaniu ze znajomymi. Akcji nadano najwyższy możliwy priorytet.
1: Sprawdzamy wszelkie możliwe scenariusze. Rozmawiamy z jej znajomymi, z rodziną. Przeszukiwaliśmy ostatniej nocy pustostany w Krakowie. To kilkadziesiąt pustostanów.
0: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Poszukiwania obejmują cały Kraków i powiat krakowski. Poważny wyciek w Kalifornii. Około 40 tysięcy mieszkańców dostało nakaz ewakuacji. W zakładzie produkcyjnym na południu stanu wyciekły chemikalia. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z niebezpieczną substancją. Na liczniku zbiórki już ponad 5,5 miliona złotych. Mowa o kolejnej charytatywnej akcji Łatwoganga. Influencer transmituje na żywo trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duszena. Łatwogang obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie. Do celu zostało mu około 430 kilometrów.
2: Po ile u was truskawki? Jakoś tak nie naszło. Chyba muszę po pracy wybrać się na jakiś bazarek po kobiałkę truskawek. Dobrze, że to nie jest zakazany owoc, chociaż drogi dość. Zakazany owoc, kultowy hit Krzysztofa Antkowiaka zagram wam za chwilę. Wcześniej Dodaj, melodia ta. Michał Hanczak, zapraszam na kolejną godzinę z Radiem Śniadaniowym. Za chwilę też zajrzymy na Festiwal Szkół Teatralnych.

0: Jak dobrze, że nie tylko pisze piosenki dla innych, ale też sam postanowił wrócić do śpiewania. Wychodzi mu to doskonale, czego przykładem jest hit Wracam. Jeremi Sikorski na antenie Radia SK2. Za chwilę Ania Wyszkoni, będzie też Oskar Sims z Carlo Fernandez, polecą do gwiazd. No a kto będzie gwiazdą filmu i teatru w przyszłości? No, takie potencjalne gwiazdy można spotkać w Łodzi w tym tygodniu, dlatego że trwa 44. Festiwal Szkół Teatralnych. No i my tam oczywiście z mikrofonem też się pojawiliśmy, konkretnie nasza reporterka Ela Piotrowska postanowiła pokazać nam ten festiwal trochę od wewnętrznej strony, no bo od tej zewnętrznej oczywiście są spektakle, są spotkania z uznanymi aktorami jak Krystyna Janda, czy Jerzy Radziwiłłowicz, albo Robert Więckiewicz, ale no to przede wszystkim jest czas na integrację i dobrą zabawę, nie tylko na wymianę doświadczeń aktorskich.
1: Co takiego jest w tym festiwalu, że co roku przyciąga tłumy? Ta energia, ta grupowość, to jednoczenie się wszystkich szkół, wszystkich aktorów. Wszyscy jesteśmy w tym samym momencie życia, wszyscy kończymy szkołę, wychodzimy.
2: Większością tych ludzi ostatni raz widzieliśmy się 4 lata temu na egzaminach wstępnych. I widzimy się znowu po to, żeby razem się cieszyć z tego, że udało się. Jedna wielka tygodniowa wspólna impreza, w której świętujemy.
3: Duża ekscytacja, super jest obserwować to, co się dzieje na scenie, no i czerpać dużo radości z tego.
4: W tym festiwalu chyba chodzi o to, żeby zwieńczyć te wszystkie lata spędzone w szkole, razem, spotkać się, pogadać i to jest chyba najważniejsze.
0: To, przypomnę, rozmowy z aktorami, młodymi aktorami, studentami ostatniego roku aktorstwa, którzy pojawili się w Łodzi na 44. Festiwalu Szkół Teatralnych. Jutro poznamy laureatów, no, mam nadzieję, że niedługo nieco bliżej poznamy tych wszystkich aktorów i będziemy mogli podziwiać ich na scenach teatralnych, ale też na ekranach kin czy w telewizorach. SK

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, to tytuł tej piosenki. No i możemy dodać do tego tytułu: nareszcie mamy weekend. Nareszcie też mamy bardzo ładną pogodę. No, praktycznie w całym kraju w ten weekend słonecznie i ciepło, także korzystajcie. A nareszcie to jest hymn męskiego grania w tym roku. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino już za nami na antenie Radia SK2. Przed nami Zakopower, grupa, która świętuje 15-lecie wydania swojego albumu pod tytułem Boso. No i oczywiście tego hitu, który stał się jednym z największych hitów w repertuarze tej grupy. Warto wsłuchać się w tekst, bo niektórzy oczywiście tak troszkę bezrefleksyjnie do tej piosenki podchodzą, a to jest piosenka, no, dość poważna o przemijaniu, ale piękna i dlatego warto po nią sięgać i ją przypominać. Dodatkowo ostatnio Sebastian Karpiel-Bułecka obchodził 50. urodziny. W dodatku pojawił się także na pożegnalnym meczu Roberta Lewandowskiego w Barcelonie i razem z Pauliną Krupińską, swoją żoną, Sebastian pojawił się na murawie i to Boso nawet zaśpiewał Robertowi Lewandowskiemu, co obiegło sieć. Okazji więc do tego, żeby teraz zagrać tę piosenkę, jest co niemiara, więc nie gadam dłużej, tylko po prostu posłuchajmy Boso.

0: To jeden z tych hitów, których większości z Was pewnie przedstawiać nie muszę, ale dla porządku powiem, że to zespół kombi Black and White. Nie czarno-biało, wręcz odwrotnie, kolorowo bardzo. Będzie jutro w Trójmieście. Ja w tym programie staram się podsuwać Wam pomysły, co ciekawego można robić w weekend w Waszej okolicy. Jeżeli rzeczywiście macie blisko do Gdańska, to na Wyspie Sobieszewskiej jutro karnawał latawców. Będzie można zobaczyć mnóstwo pięknych latawców na niebie. No i przy okazji jeszcze wziąć udział w konkursie na najładniejszy własnoręcznie wykonany latawiec.
1: W tym roku po prostu ma być to odlotowy latawiec, a więc tutaj ograniczeniem jest tylko Państwa wyobraźnia. Będzie pokaz latawców, Szalski Kite zaprezentują ręcznie tworzone latawce, będzie pokaz modeli samolotów, warsztaty plastyczne, ekologiczne.
0: Tak właśnie mówiła Agnieszka Haponiuk z Gdańskiego Archipelagu Kultury. Latawce na Wyspie Sobieszewskiej będą rządzić jutro, a za kilka chwil w Radiu SK2 rządzić będzie Kasia Cerechwicka. Jej hit Na kolana. Potem jeszcze Maryla Rodowicz, która przypomnę, w przyszłym tygodniu na Kortowiadzie w Olsztynie.
2: SK2. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
14: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: I po reklamie.

0: Uważajcie na Kubę i Kubę. Chłopaki potrafią przyjść do kogoś, no co prawda z ciastem, ale wbijają się ludziom na balkony i tam grają i śpiewają ten właśnie nowy hit. Widziałem na Instagramie. Mają taką nową akcję. Ale tak naprawdę to bardzo chętnie bym Kubę i Kubę na swoim balkonie ugościł, bo nie dość, że ładnie grają i śpiewają, to jeszcze w dodatku super chłopaki. Kuba i Kuba, Stygnie lato, ich nowy hit na antenie Radia SK2. Za chwilę stery przejmie Kamil Kowalski. On zagra wam kolejne najlepsze polskie hity, m.in. Sezon od Dawida Podsiadły. A ja wracam do was za tydzień o tej samej porze. Radio Śniadaniowe od 9 rano w każdą sobotę. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
15: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
16: I po reklamie.
17: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zwłoki mężczyzny odnalezione w studni. To w województwie warmińsko-mazurskim. Policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość osoby.
18: Studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
17: Mówi oficer prasowy olsztyńskiej policji Jacek Wilczewski. Nie wiadomo, jak długo ciało mogło znajdować się w studni. Szczegóły ustala policja. Wjechał sportowym autem pod samo morskie oko. Ukraiński influencer pokonał ponad 8 kilometrów trasy objętej zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na miejscu zrobił sobie zdjęcie i wrócił w ten sam sposób. Przy wyjeździe zatrzymała go policja. Otrzymał 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. Dziś ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Jego drużyna, pewna obrony Mistrzostwa Hiszpanii, zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Początek dzisiejszego meczu o 21:00. Dodajmy, do tej pory Lewy w Barcelonie w 4 sezonach zdobył 3 mistrzostwa i 119 bramek.
0: Kuba, oglądasz dzisiaj mecz?
2: Oczywiście.
0: Proszę bardzo, Lewandowski kończy w swoim życiu klubowy piłkarski sezon. W klubie Eski 2 zaczynamy teraz sezon na co? Na najlepsze polskie hity. Dawid Podsiadło, Mrozu, gorące nowości, od których nie da się odkochać, i inne.

0: Ja wiem, że ty bardzo lubisz Manam, to bardzo proszę.
1: O, dziękuję.
0: Na dzień dobry, czekamy na wiatr, który jak macie ochylone okna, może trochę rozgonić firanki.

0: Świat Jabłoni. Rozkwita właśnie w SC2. Najlepsze polskie hity kwadrans po godzinie 13. Jedzie już 21 godzin i jest blisko Bełchatowa. Łatwo Gang wyruszył w kolejną akcję. Chce zebrać teraz chłopak 12 milionów złotych dla 8-letniego Maxa. Choruje na bardzo rzadką chorobę mięśniową. No i Łatwo Gang w szczytnym celu jedzie teraz z Zakopanego nad polskie morze.
1: Cześć, jedziemy. Mamy piąteczka, cześć.
0: Zamienił kawalerkę na rower, Łatwo Gang, trzymamy kciuki, jedzie teraz przez całą Polskę, a serce ma gorące. Modlitwa o złoty deszcz, bajm w SC2.

hymn męskiego grania 2024 roku, Wolne Duchy. SK2. A ten hit leciał w każdym domu w 1979. W tym samym roku też został wyprodukowany pierwszy na świecie Walkman. Mieliście taki? Na kasety. Ach, Anna Jantar, nic nie może przecież wiecznie trwać. W SC2 najlepsze polskie hity.

0: Hej wy, Cortez w SC2. Hej wy, Donald Trump nie pojawi się na ślubie syna. Tutaj donoszą media internetowe, prasowe. Donald Trump jako powód podał obowiązki służbowe i miłość do Stanów Zjednoczonych Ameryki. No to dopiero.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina.
3: Szklanki z Krosna.
2: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: To powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
11: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
10: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
2: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i pożyczony Westy 2. A może to właśnie dobry moment, żeby skoczyć do sąsiada i pożyczyć od niego cukier? Będzie słodko po godzinie 14, o której punktualnie najważniejsze newsy.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great brands.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Jan Grzylaczyk. Jazzowe święto trwa w Koninie. Mowa o 33. edycji Jazz Festival Jazzonalia. Dzisiaj zobaczycie legendę Krystynę Prońko, która swoje największe przeboje zagra w nowych aranżacjach. Do tego między innymi Marcin Wasilewski Trio z Adamem Pierończykiem i Tomaszem Dąbrowskim. Jazzonalia jeszcze dzisiaj i jutro w Domu Kultury Oskar w Koninie.
0: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To prawdopodobnie poszukiwana 12-latka. Na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie znaleziono ciało młodej kobiety. Od czwartku w tym rejonie trwały poszukiwania nastoletniej Eli. Trwają czynności identyfikacyjne. Służby wstępnie wykluczyły udział osób trzecich. Niebezpieczne zdarzenie na Łotwie. Niezidentyfikowany dron spadł do jeziora Dridża. To na południowym wschodzie kraju. Bezzałogowiec eksplodował. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sprawę badają służby. Już ponad 6 milionów złotych na koncie zbiórki wspieranej przez Łatwo Ganga. Influencer jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zachęca do wpłat na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wysiłek jest ogromny, ale twórca może liczyć na wsparcie fanów.
18: Cześć, jedziemy! Piąteczka, cześć!
0: A wszystko można obserwować na internetowej transmisji.
19: Kuba.
20: Co tam?
19: Byłeś ostatnio na weselu?
20: Byłem, zgadza się.
19: Ty jesteś bardziej team parkiet czy stół?
20: Ja to bardziej stół.
19: No.
20: Chociaż zależy, co leci. No. Polskie hity lubię, tak między innymi.
19: No to ja jestem team stół. Ten wiejski taki.

0: Maciej Musia Łowski w SC2. Najlepsze polskie hity. Do kalendarza zajrzałem. Dzisiaj między innymi w kalendarzu oprócz imienin Iwony i Michała także Dzień Teścia. O, niektórzy mówią też tatusia. Pytanie w takim razie, jaki jest znak rozpoznawczy polskiego teścia?
1: SK2.
0: Mój cały czas jeździ bez nawigacji i zawsze trafia do celu. 726-826-826. Jaką jedną rzecz robi polski teść?

0: Vito Bambino, Zalia i ich decyzje. Zdrowia, spokoju i żeby pilot od telewizora zawsze był pod ręką. Dzisiaj tego życzymy wszystkim teściom. Dzień teścia w kalendarzu. Jakie są znaki rozpoznawcze waszych teściów? Monika na Messengerze Eski2 napisała: mój teść ogląda wszystko z założonymi do tyłu rękami. Może jest inspektorem budowlanym, kto wie. Dominik napisał, że jedzie właśnie do teścia na grilla i to nie z pustą ręką. Oczywiście, że nie. W ręku wiem, że masz tam worek z węglem, rzecz jasna. I jeszcze głosówka od Grzegorza.
1: Witam serdecznie. Teściu, w porównaniu do teściowej, nie wtrąca się w życie młodego małżeństwa, a z teścią zawsze można wyskoczyć na piwko i spokojnie porozmawiać. Pozdrawiam serdecznie, Grzegorz.
0: No i tak można spędzać czas z teściem, o ile nikt się nie wtrąca. A my wtrącamy najlepsze polskie hity. BRO za chwilę, a to już Ira. I dlaczego nic? W SC2.

0: Przez ten weekend płyniemy razem z wami. Warius Manx w SC2 i ten sen. Miała być miłość jak sen, a prysła. Czytam, że Doda stanie przed sądem kościelnym. Chce unieważnienia ślubu z Emilem, za którego wyszła 8 lat temu w Hiszpanii. Raz flamenko i romantyczna Hiszpania, a później segregator z dokumentami.
1: SK2.
0: Z moich dokumentów wynika, że Igo już za chwilę w SC2.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Świętuj z nami 26. urodziny Bricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: mistrzyni origami, potrafi zrobić taki papierowy księżyc. Halina Frąckowiak, Weste 2. Za chwilę godzina 15, a potem szykujcie już coś letniego, bo zabiorę was na jedną z dzikich plaż z roterami.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: A, to niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na

0: Kolejne zakupy w Modivo? W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
8: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Ojciec, nie to okno. To tu.
8: Gdzie?
7: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
8: AI? Ajajaj.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: po reklamie.
1: Wakacyjna aura. Również jutro słońce będzie trochę bawić się w Chowamego, miejscami pokropi. Na południu nawet lekko zagrzmi, ale około 20 stopni nad morzem do nawet 27 na zachodzie kraju. Pogoda bardziej na lody niż na kurtkę. Lody tak dobre jak hity.
0: Najlepsze polskie hity.
2: Polskie hity. Polskie hity.
0: SK2.
1: W tej godzinie Beata, Edyta, Wiktoria, Ewelina. A to Dawid.
3: Czuję, jak serce rwie się.
1: Kowalski, witajcie w SC2.
3: Jak mam

Idealne dopracowania. Rockowa ballada od Marka Silskiego w SC2. A propos, przypaliliście kiedyś ubranie żelazkiem? Wojtek Szczęsny na imprezie klubu FC Barcelony pojawił się w przypalonej koszuli, widzę właśnie w internecie. Na piersi ma, tu gdzie jest serducho, ślad wypalonego żelazka. Tak to jest, jak po sprzeczce z żoną trzeba pracować samemu.

0: Gotowi do walki Kamil Bednarek i Staw w SC2. Gotowi jak rodziny z Familiady. Kto nie oglądał? Kto nie oglądał tego popularnego teleturnieju z panem Karolem Strasburgerem w roli głównej? Dla fanów dobra informacja. Będzie kolejny sezon Familiady. W ogóle mnie to nie dziwi. Sam zresztą jestem fanem. Czasami lubię na kanapie się rozłożyć i popatrzeć, jak niektórzy odpowiadają. I bo jestem fanem nie tylko sucharów pana Karola, które już przechodzą do legendy, ale też pytań, bo te pytania potrafią być zaskakujące.
1: Co niby można, a w praktyce nie można zjeść?
2: Pies.
3: SK2. Reklama.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.

0: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: Dziewczyna, która wyrosła z kwiatu jabłoni, bo występuje w nim razem ze swoim bratem Jackiem, ale tutaj już solo. Kaśka Sienkiewicz, Westy 2, jej momenty, a wczoraj miała swoje momenty na Sopot Festiwalu, podczas którego wystąpiła w czerwonej cekinowej sukni i nowej fryzurze z efektem mokrych włosów. Jakby dosłownie przed chwilą wyszła spod prysznica. A za chwilę deszcz najlepszych polskich hiciorów, do których wracamy po godzinie 16 w SC2.
1: Reklama.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
14: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność.

0: wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
2: I to tu?
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Jan Żylaczyk. Już w nadchodzącym tygodniu środa z kinem niezależnym. Tym razem kino kameralne przy Okulnej w Koninie połączy siły ze Szkołą Filmową w Łodzi. 27 maja zobaczycie wyłącznie filmy wyprodukowane przez łódzką filmówkę w 2025 roku. Na wydarzeniu Łodzią po Wiśle łącznie będzie aż 6 produkcji.
9: Zaczynacie, a może już kończycie zakupy, rozpalacie grilla, dochodzicie do siebie po obiedzie. Spokojnie, damy radę, lecimy przez to sobotnie popołudnie. W samochodzie, w autobusie, tramwaju, wrzucamy piąty wiek z budką suflera i to co najlepsze w ST2.

0: Szklany sufit, czyli w samochodzie szyber dach, można powiedzieć. Three of Us w SC2 kwadrans po 16. A propos, szukacie nowego pojazdu? To proszę bardzo. Na rynku używanych pojawiła się oferta i to nie do przebicia. Tramwaje ze Szczecina można sobie kupić.
1: Tatry T6A2 to są pojazdy 30-kilkuletnie, mieszczą 88 pasażerów.
0: Tyle osób, prawie 90 może wejść do jednego tramwaju. I nikt nie zdąży powiedzieć, że chce mi się siku, bo już kolejny przystanek. SK2.

W SC2 zaśpiewała Samach, która w przyszłym tygodniu zaśpiewa w Poznaniu na stadionie. SK2. W SC2 gramy tylko najlepsze polskie hity. Choć można pomyśleć, że to The Police po pierwszych dźwiękach i nie mylicie się, ale w polskiej wersji Stinga. Grzegorz Markowski w SC2. O tej porze brzmi perfekcyjnie.

0: Bryska i jej odbicie w Radiu SK2, kosmiczne polskie hity. Wczoraj też firma Elona Muska, SpaceX, wystrzeliła w gwiazdy największą rakietę na świecie i rakieta poleciała. Tak jak my lecimy, z prędkością światła.
1: SK2.
0: A raczej to biegniemy przed siebie. Z Anią Wyszkoni już za moment w SC2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa?
2: Krakowska.
3: Śliwka? Znałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Świętuj z nami 26. urodziny Pre-Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pre-Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pre-Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
11: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
14: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
15: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
16: Skoda.
17: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Tak będzie dzisiaj w nocy. Zabawa w słowiańskim stylu, Bałkanica Westy 2 i piersi w kolejnej godzinie. Pierwsza będzie Beata.
1: Reklama.

0: Right Brands.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana

0: oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: I po reklamie.
13: Noc raczej pochmurna się zapowiada. Na północy możliwy deszcz, lokalnie gęste mgły. W słonecznej zetoformie będzie niedziela, czyli jutro będzie ekstra, w tej godzinie ekstra klasowe emocje, ostatnie klubowe granie, a w bramce same hity i to jakie.

0: Powyginane dźwięki, ale nie takie obojętne. Dziewczyny z Lor z tym kawałkiem czekają na wasze plusy w gorącej polskiej dwudziestce. SK2.pl. Wszystko jedno, wszystko źle.
1: SK2.
0: Wszystko jedno na pewno nie jest Robertowi Lewandowskiemu. I wszystko pójdzie tak jak trzeba, źle nie będzie. Za niecałe 4 godziny Robert zagra swój ostatni mecz w barwach FC Barcelony, a potem... co no, zamknie za sobą drzwi od klubu i wróci do domu. Ile można siedzieć z chłopakami w klubie? Drogi kolego, Patrycja Markowska w SC2.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: West 2 zaczynamy sezon na męskie granie. To tegoroczny hymn muzycznej imprezy. Starty w czerwcu nareszcie. Nareszcie zrobimy sobie też przerwę od seriali. Czytam tutaj w kolorowej prasie i to dzisiejszej, bo ostatni dramatyczny finał M jak miłość. Przed wakacjami odcinek ostatni zapowiada się bardzo wyjątkowo emocjonalnie. Momentami serial zamieni się w istne kino akcji. Ciekawe, kto tym razem wjedzie w kartony.
2: SK2.

0: Jak śpiewają wescy dwa panowie z Mysłowic, to koniec już. Koniec Ekstraklasy przed chwilą, o tej samej godzinie. 17:30 wystartowały wszystkie piłkarskie spotkania. Siódma minuta wszystkich meczów, pierwsza bramka Korony Kielce. Mistrza Lecha znamy. Kto zostanie wicemistrzem, kto spadnie, kto wypadnie. To ostatnia, 34. kolejka. SK2. A potem w końcu będzie czas naprawić ten kapiący kran w łazience.
1: Reklama.
2: Świętuj z nami 26. urodziny Bricommerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricommerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricommerce. Nasze ceny rządzą.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
8: Rossmann. Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
9: Nie musisz.
8: Jak to nie muszę?
9: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
8: Oto Moto Lease?
9: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
8: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
9: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
8: I to gdzie?
9: To tu. Oto Moto Lease.
10: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
11: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
12: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
19: Skoda. I po reklamie.

0: wyjątkowo mocno rockowej odsłonie Various Monks i Zabij Mnie w SC2 za moment tutaj przyjdzie dziewczyna Antonina Van Dessel, która, uwierzcie mi, jest potulna jak baranek i nawet muchy by nie skrzywdziła. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama. Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu.

0: Teraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Na zegarach wybiła punktualnie godzina 18, sobota 23 maja. I tutaj mój kolega radiowy Kamil powiedział, że jestem potulna jak baranek, więc mówię wam potulne dzień dobry. A Kamil jakoś nie może wyjść ze studia, bo siedzi przywiązany do krzesła. Także zaczynamy bardzo dobrze muzycznie na początek. Miksen, nie rozumieją i nie słuchajcie kolegi z tyłu, nic się złego nie dzieje. Dzień dobry.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Ale wam gramy w sobotę asymetryczno-liryczna. I mam takiego newsa, że normalnie szok. Słuchajcie, Mount Everest zaliczony rekordowo. Jednego dnia na szczyt weszły 274 osoby. Tak, na Mount Everest. Czyli wygląda na to, że nawet na dachu świata trzeba już stać w kolejce. No i podobno momentami było tam ciaśniej niż przy wejściu do samolotu tanich linii. Brakuje tylko pani z megafonem. Proszę się przesunąć, wszyscy zdążą na górę. No i proszę, widzicie, człowiek jedzie na koniec świata, po ciszę i widoki, i zdobyć ten szczyt, ten Mount Everest, a tutaj trafia prawie jak w Zakopanem na Krupówkach w długi weekend. No, i tak to jest na Mount Everestie, więc lepiej zostać w Polsce. SK2. A teraz bardzo dobry numer, Phil i Lanberry gotowi na wszystko, jak na tym Mount Everestie.

To byli bracia, a jutro dzień braci i to bardzo dobry numer. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski i ich młodość. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo dzisiaj 33 lata kończy nasz ulubieniec Dawid Podsiadło. Składamy Dawidowi najlepsze życzenia. 33 lata, wiek chrystusowy, więc będzie się działo u niego w życiu. No i będzie się działo też koncertowo, a najbliższy koncert 6 czerwca w Chorzowie. Więc jeżeli macie ochotę, bilety jeszcze może jakieś się znajdą. Albo dalej 7 czerwca Chorzów, 13 Poznań, 20 Gdańsk i tak dalej, i tak dalej. Coś na pewno się znajdzie, więc polecam. A u nas muzycznie teraz Mrozu i Sand & Grace, Nic do stracenia. SK2.

0: Ale to jest dobry numer. Natalia Grosiak, Bella i Katia. To jest projekt muzyczny Babie Lato i numer 2 Słońca. I jako ciekawostkę powiem wam, że Babie Lato to jest 4. edycja tego projektu. I w tym roku dziewczyny, Natalia Grosiak, to jest liderka Micro Music, Bella Komoszyńska, Sorry Boys i Katia. Dziewczyny tworzą ten projekt, a w tamtym roku była to Margaret, była tam jeszcze Sarah James i też stworzyły super numer. I co roku to są bardzo fajne brzmienia. To są takie trochę folkowe, naprawdę gitarowe brzmienia, które no sami słyszeliście zresztą. To jest po prostu hit na lato, idealny. A my lecimy dalej. Za moment u nas wideo i Ania Wyszkoni i numer Soft w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41...
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15...
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

0: sobotę na kilka chwil przed godziną 19 Liber i Sylwia Grzeszczak, co z nami będzie. Po 19 SK2 nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszymi polskimi hitami. I na dobry początek Róże Europy, Vito Bambino z Zalią i Stachurski. Czyli i klasyki, i nowości, każdy z Was znajdzie coś dla siebie. No to co? Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

Piękna, słoneczna sobota, piękna pogoda za oknem i piękny weekend. Na zegarach godzina 19, to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam 100% najlepszych polskich hitów, a ja nazywam się Antonina Van Dessel i witam się z Wami serdecznie. W tej godzinie muzycznie same sztosy, więc koniecznie zostańcie z nami i na początek polecimy klasykiem Róże Europy i Jedwab. No to posłuchajmy.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

to w Radiu SK2 była Sarsa, Tęskno mi. A my od wczoraj, słuchajcie, jesteśmy świadkiem znowu czegoś niesamowitego w internecie. Na pewno kojarzycie Łatwo Ganga, który jakiś czas temu zorganizował stream, na którym zebrał ponad 280 milionów złotych na dzieci chorujące na nowotwory z fundacji Cancer Fighters i on to powtórzył. Od wczoraj znowu mamy streama, no i tym razem Łatwo Gang jedzie z Zakopanego do Gdańska na rowerze i zbiera 12 milionów na chorego Maksia. No i słuchajcie, to jest akcja, która dzieje się od wczoraj. Łatwo Gang jedzie, ludzie wpłacają i na ten moment mamy ponad 8,5 miliona złotych i cały czas rośnie. Łatwo Gang powiedział, że jeżeli 12 milionów zostanie przekroczone, to on z tego Gdańska wróci na rowerze też do Zakopanego. I coś czuję, że mocno zostanie to przekroczone. Oczywiście trzymamy za to kciuki, a Łatwo Gang zrobi formę na lato i będzie wracał z Gdańska do Zakopanego. Chłopaku, jesteś wielki i całe Radio SK2 wspiera tę akcję i będziemy obserwować i dopingować. To naprawdę jest coś wielkiego i pokazuje, że w internecie mogą dziać się naprawdę wielkie i bardzo, ale to bardzo dobre rzeczy. SK2. A muzycznie teraz u nas Bajm i Biała Armia. Tak do boju dla Łatwo Ganga.

0: to w Radiu SK2 był Antek Smykiewicz, pomimo burz. Słuchajcie, dzisiaj jest jakiś dzień totalnie urodzinowy. Dzisiaj urodziny obchodzi Dawid Podsiadło, 33, ale dzisiaj wieczorem w łódzkiej Atlas Arenie szykuje się naprawdę wyjątkowa impreza. Agnieszka Chylińska kończy właśnie dzisiaj 50 lat. I dokładnie w dniu swoich urodzin zaprasza fanów na koncert 50 lat Agnieszka Chylińska i goście. I sama mówi o tym wydarzeniu: wy i ja, impreza mojego życia, więc no... Znając Agnieszkę, będzie grubo. Będą emocje, niespodzianki, wyjątkowi goście. No i wszystko w klimacie wielkiego jubileuszu i jednej z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiej sceny muzycznej. Start koncertu dzisiaj wieczorem w Atlas Arenie. No i naprawdę będzie się działo. My Agnieszce Chylińskiej życzymy oczywiście 100 lat, 200 lat, najlepsze życzenia, spełnienia marzeń, no i jeszcze po prostu 50 lat co najmniej na scenie.
1: SK2.
0: A teraz ktoś, kto nie ma dzisiaj urodzin, ale śpiewa, jak on śpiewa, Krzysztof Zalewski i Januszka. Posłuchajmy.

0: To była Zofia Alaja, kupiłam bilet. Piosenka, która dla mnie jest trochę tajemnicza i ma w sobie taką nutę orientalną. I jeżeli Wam ten numer podoba się bardzo i to bardzo, no to słuchajcie, do dzieła. Wchodzicie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosujecie, bo Zofia Alaja i numer Kupiłam bilet jest w propozycjach. No i pomóżmy jej się wybić. Anotowanie Gorącej Polskiej 20 w każdy piątek u Łukasza Zduńczyka po godzinie 18, więc Wasze głosy mają naprawdę siłę i kto wie, co wydarzy się w przyszły piątek. Może Zofia Alaja, Kupiłam bilet, wskoczy gdzieś tam wyżej na jakieś fajne miejsce. No to co? Do roboty. A za moment u nas Sanach Jestem Twoją bajką. W Radiu SK2 będzie pięknie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.

Na kilka chwil przed godziną 20 w sobotni wieczór w ST2 zagraliśmy Wam numer Stygnie Lato od duetu Kuba i Kuba. Po 20 na początek trzy panie, Kasia Kowalska, Cyrko i Edyta Bartosiewicz. A co później? W 100% po polsku i będziemy stopniowo się rozkręcać, więc koniecznie zostańcie z nami. Antonina van Dessel, wysyłam Wam sobotnie wieczorne buziaki. Niedziela ma być mega słoneczna, więc korzystajcie koniecznie z pogody, trzymajcie się i pa!

palić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Najlepsze polskie hity.
1: Polskie hity.
2: To nie jest mam tal.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: Świętecy Barowicz Kes, płynie wzdłuż przez. Cicha woda w zegir wie, cicha woda wie. Świętecy Barowicz Kes, płynie wzdłuż przez.
1: SK2 Konin.